Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I choć

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
3: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę. Jeszcze nigdy paliwo nie było tak drogie. A propos, jeden podpis i wróci nowy CPN oraz chińskie nie zawsze jest tanie i czy sekundniki na dobre zagoszczą na naszych ulicach. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
3: Koszty tankowania w naszym kraju i nie tylko są rekordowo wysokie. W najbliższych dniach cena oleju napędowego przekroczy na większości stacji 9 zł za litr. Na niektórych już wynosi 9 zł i kilka groszy. Rekordowe rachunki za tankowanie to oczywiście efekt pogarszającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prognozowane przez ePetrol.pl ceny na bieżący tydzień wyglądają następująco. To są ceny średnie krajowe. Benzyna 7,97-8,11 za litr. Olej napędowy 8,99-9,28 za litr. I autogaz 3,10-3,21 za litr. Według analityków rynku, jeżeli sytuacja nie ustabilizuje się, czekają nas na pylonach dwucyfrowe liczby przed przecinkiem. Chyba że wystarczy jeden podpis i wróci nowy CPN.
1: Aktualności.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział, że podpis prezydenta pod ponownie złożoną ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych pozwoli rządowi natychmiast uruchomić kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej. Rząd argumentuje, że ciężar finansowy wynikający z nadzwyczajnej sytuacji związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie powinien być równomiernie rozłożony między społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Nowy projekt przewiduje wejście przepisów w życie 1 listopada tego roku. Oczywiście, jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, ale chyba na to się nie zanosi. Teraz chińskie nie zawsze jest tanie.
1: Ciekawostki.
3: Zbliżamy się do progu miliona złotych za chińskie auto. W Polsce tytuł najdroższy.

0: Pierwszego nowego samochodu z tego kraju przejęła Denca. Konfigurację najdroższej wersji można zaczynać od ponad 850 tysięcy złotych. Do wykorzystania łącznie, uwaga, 1600 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 200 zajmuje 6 sekund. Auto obiecuje zasięg do 410 km. Maksymalna prędkość 300 km na godzinę. Dla porównania, w podobnej cenie można skusić się na Porsche Taycan Turbo S, które wprawdzie ma mniejszą moc, bo tylko 952 konie, ale z gwarancją, że wszystkie konie żyją i dają przyspieszenie do 100 km 2,4 sekundy plus kaganiec na prędkość do 260 km na godzinę. I na koniec, czy będzie więcej sekundników na ulicach?
1: Autoradio.
0: Z raportu Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że skrzyżowania wyposażone w sekundniki są bezpieczniejsze. Tam, gdzie ich nie ma, częściej dochodzi na przykład do wymuszeń pierwszeństwa. Raport wskazuje również, że na skrzyżowaniach z urządzeniami kierowcy rzadziej wjeżdżają na czerwonym świetle, a ruszanie aut po zapaleniu się zielonego sygnału jest bardziej dynamiczne, czyli przejeżdża więcej samochodów, jest mniej korków. Eksperci rekomendują zwiększenie ilości urządzeń. Cytat z ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka: zleciliśmy opracowanie wytycznych, które będą oparte na analizie obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy, praktyki stosowania sygnalizacji świetlnej. Rozważamy rozszerzenie stosowania sekundników również na sygnalizację zmiennoczasową przy zachowaniu niezbędnych warunków technicznych. Nowe przepisy mogłyby wejść jednak najwcześniej w życie w 2029 roku. Arek Wodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Po 5 latach zakończyła się sądowa batalia o dzwony kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bolesławcu. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną parafii. Sprawę rozpoczął mieszkaniec, który najpierw po prostu poprosił o ograniczenie głośności dzwonów. Gdyby parafia wtedy je ściszyła, 5-letnie postępowanie prawdopodobnie w ogóle nie byłoby potrzebne.
2: Kiedy zaczynałem sprawę z parafią i z dzwonami, to w ogóle nie myślałem, że to dojdzie aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wydawało mi się, że ksiądz po prostu odpowie na mojego maila, bo pierwsze co zrobiłem, to no, tak jak robią sąsiedzi, po prostu odezwałem się. Ja akurat napisałem do parafii, poprosiłem albo o skrócenie czasu bicia dzwonów, albo o bicie jednym dzwonem, nie czterema, no ale odpowiedzi nie dostałem.
3: Potem były odwołania, pomiary hałasu i kolejne sprawy sądowe, a badania wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm. Starosta bolesławiecki nakazał parafii ograniczenie emisji hałasu, nie zakazał jednak używania dzwonów. Chodziło o dostosowanie ich głośności do przepisów. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał to rozstrzygnięcie.
2: Parafia mówi, że to jest element kultu religijnego i że mają prawo dzwonić przed mszami. I tak, zgodnie z polskim prawem, mają dzwonić, ale nie mogą jednocześnie hałasować. Nie może być tak, że w imię jednej wolności będziemy naruszać wolność innych osób. Sąd stwierdził to, co dla mnie było oczywiste od początku, czyli że nie można hałasować, po prostu należy dostosować dzwony do takiego poziomu, który nie będzie przekraczać norm.
3: Co ważne, wyrok nie oznacza zakazu używania dzwonów. Mogą bić, ale z zachowaniem dopuszczalnego poziomu hałasu. Parafia od czasu pierwszego rozstrzygnięcia ich jednak nie używa. Rzecznik diecezji legnickiej ksiądz Waldemar Wesołowski podkreśla, że proboszcz skorzystał z prawa odwołania.
4: Po tej pierwszej sprawie dzwony nie są używane i ksiądz proboszcz powiedział, że to decyzji, jaka zapadnie przez NSA. On oczywiście też się odniesie w ten sposób, że on zaakceptuje decyzję, jaka zostanie podjęta.
3: 5 lat postępowania, które zaczęło się od prośby o ściszenie dzwonów. Jak podkreśla Krzysztof Gwizdała, rozwiązanie było możliwe od początku. Wystarczyło ograniczyć ich głośność. Zamiast tego sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Legnica inwestuje miliony złotych w bezpieczeństwo mieszkańców. Pomaga w tym wsparcie z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
5: Umożliwia to zakup dronów, banków energii, różnego rodzaju pomp, radiotelefonów, defibrylatorów i innych urządzeń do ratowania życia i mienia. Wiosną pojawiła się informacja, że miasto pozyskało z rządowych funduszy 5 300 000 zł na wzmocnienie swojej obrony cywilnej. Aktualnie trwają wielkie zakupy. Legnica ogłosiła zapotrzebowanie i do wtorku, to 22 września, czeka na oferty. Zamówienie ma 4 części. Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, transportowy i logistyczny z niezbędnym oprzyrządowaniem. 3. część dotyczy sprzętu do łączności, monitoringu, systemów obserwacyjnych i bezzałogowych. W specyfikacji wymieniono m.in. 4 zestawy ultralekkich bezzałogowych statków powietrznych klasy mini oraz 4 cięższe drony. 4. element zamówienia to wyposażenie ratownicze, medyczne, ochronne i specjalistyczne. Pan Knap, Muzyczne Radio.
1: Dolnośląscy przedsiębiorcy coraz ostrożniej zarządzają swoimi budżetami i zaciskają pasa. O tym na koniec. Z jednej strony najlepiej w kraju radzą sobie z długami, z drugiej nad regionem krąży widmo masowych zamknięć biznesów. Szczegóły Beata Nowicka.
6: Dolny Śląsk to obecnie jedyny tak duży rynek w Polsce, który zanotował spadek wartości faktur sprzedanych za gotówkę. Jak wynika z analizy portalu Faktomi, w 2025 roku lokalne firmy zamieniły na gotówkę faktury o wartości ponad 33 miliardów złotych. To regres o ponad 2%, podczas gdy w całym kraju rynek faktoringu urósł o blisko 10%. Mniejsza popularność szybkiej gotówki z faktur ma drugie, jaśniejsze oblicze. Przeterminowane długi dolnośląskich firm rosną najwolniej w Polsce. Dolny Śląsk najskuteczniej w kraju hamuje zatory płatnicze. Tylko że ta ostrożność ma swoją też mroczną cenę. Eksperci alarmują. Lokalny rynek mocno się kurczy. Obok wyhamowania inwestycji bierzemy właśnie udział w ogólnokrajowej fali likwidacji przed przedsiębiorstw. Tylko w całym ubiegłym roku z Polskiego Rejestru Działalności wykreślono blisko 197 tysięcy firm, a kolejne 388 tysięcy zawiesiło swój biznes. Najnowsze dane za pierwsze półrocze 2026 roku pokazują, że ten trend drastycznie przyspiesza. Szacuje się, że na samym Dolnym Śląsku problem ten dotyka już tysięcy mikroprzedsiębiorców miesięcznie, którzy wolą zwinąć biznes niż ryzykować bankructwo przy rosnących kosztach pracy i energii.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro. O czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
2: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
4: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
2: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: O tak, kochamy muzykę i kochamy też wcześnie wstawać. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, to Muzyczne Radio. Kłaniamy się niezwykle nisko. To jest Antik i Time to Say Goodbye, a teraz taki czas, żeby powiedzieć żegnaj. Do zobaczenia za 9 miesięcy jest, jeśli chodzi o lato, bo dzisiaj zdaje się jego ostatni dzień. Jutro, 23 września, o godzinie 2, zdaje się 5 czy też 6, pojawi się u nas jesień. Chociaż tak na zewnątrz to już nawet jest. Radek Major, witajcie.

0: Androba i Kaja, to jest kolejna fajna piosenka na tę porę, na 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, raz jeszcze mówi wam muzyczne radio u progu jesieni. Jakże to w ogóle jest duża nieprzyjemność mówić wam takie rzeczy, że oto lato się kończy, ale nic, to w końcu wróci i znowu będzie pięknie. Znowu będzie cudownie, znowu będzie fantastycznie. Jeszcze jakby chciało być cieplej odrobinkę, na zewnątrz byłoby jeszcze lepiej. Od 9 teraz do góra 11-10 stopni. Ubierzcie się ciepło.
1: Hej, hej, tu Michał Szczygieł. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Bawcie się dobrze przy moich piosenkach. Los mi

0: Adrenaliny nie podniósł, tego wam życzymy. To był Michał Sztygieł, a zegarek pokazuje prawie kwadrans po szóstej.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I to jaki poranek, wtorek 22 września jest. Sprawdzamy jeszcze, co tam w tym kalendarzu zapisano, jeśli chodzi o święta mniej lub bardziej nietypowe. A dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Ojejku. Światowy Dzień Nosorożca i Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Już sobie wyobrażam, jak nosorożec bez samochodu dzisiaj, który oddał wcześniej szpik, prosi przed lustrem o podwyżkę płacy. No i niechże ten sympatyczny widok będzie z wami przez cały ten wtorek. No dobrze, patrzymy, co tutaj z ważnych rzeczy jest. Otóż Joachim dzisiaj ma imieniny. Jeśli chodzi o inne ważne rzeczy, to zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano, że tego dnia 75 lat temu urodził się David Coverdale, wokalista w formacji Deep Purple i Whitesnake przez jakiś czas. Anna Szałapak urodziła się tego dnia 74 lata temu, odeszła w roku 2017, to polska piosenkarka wykonująca poezję śpiewaną. Nick Cave urodził się 69 lat temu, to piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, członek i założyciel formacji Nick Cave and the Bad Seeds. W roku 1958 urodził się Andrea Bocelli, śpiewak, kompozytor, producent muzyczny i multiinstrumentalista również. W roku 1979 urodziła się Gaba Kulka, piosenkarka, pianistka, autorka tekstów, córka skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki, ale to jest w tym wszystkim najmniej ważne akurat. Informujemy tylko, że zbieżność nazwiska nie jest przypadkowa. W roku 1989 urodziła się Beatrice Martin, czyli Cœur de Pirate, piosenkarka niepolska.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego, w którym to zapisano, że 22 września w roku 1319 zmarł biskup wrocławski Henryk z Wierzbna, który na Dolnym Śląsku powołał sąd inkwizycyjny złożony z zakonników dominikanów i franciszkanów. W roku 1938 do miejscowości Warnsdorf i Rumburg w Czechosłowacji wjechał pociąg osobowy z Zittau obsadzony przez uzbrojone bojówki Niemców. W wyniku tej akcji wojska czechosłowackie zmuszone zostały do wycofania się. W roku 1946 pierwszy raz od zakończenia wojny Muzeum Karkonoskie zorganizowało zbiorową wystawę artystów ziemi jeleniogórskiej. Swoje prace wystawiali wtedy Marta Augustynowicz, Jan Budzyński i Stanisław Kostynowicz.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Vero Soler i Animal, czyli zwierzę. O poranku w nas też budzi się zwierzę, tylko z reguły jest to leniwiec, niestety. A my robimy wszystko, żebyście dzisiaj leniwcami nie byli i pompujemy w was całe mnóstwo porannej energii, która może się przydać, zwłaszcza, że za oknami to jest jesień. O mamo!
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: I to jak? Jamal teraz i Policeman 24,5 minuty po godzinie 6. Za chwilę Juju i Mon Pyt.

0: Słowo garstom w języku francuskim ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to chłopiec, a drugie znaczenie to kelner. I możecie sobie teraz wyobrazić, drogie panie, że wasz mały chłopiec jest jednocześnie waszym kelnerem i do łóżka przynosi wam kawę albo herbatę i rogalik francuskich croissant, zwany również lagunem powszechnie. 6:30 i pół nawet. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Prognoza pogody i raport regionalny za sekundę.
3: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: O tej porze na naszych termometrach na zewnątrz w regionie to 9, góra 10 stopni, a później w ciągu dnia to dosyć podobnie jak wczoraj, od 13 do 16 stopni. Chmury nadal będą w przewadze i to zdecydowanej, ale trochę przejaśnień też będzie nam się dzisiaj należało, za co mocno trzymamy naszego meteo za słowo. Jeśli chodzi o to, czy może padać, tak, może będzie mogło mrzyć aż do godzin popołudniowych. Gdzieniegdzie do tego wszystkiego wiatry słabe i umiarkowane, ale często też porywisty, słabszy niż wczoraj, z kierunków północno-zachodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy ciśnienie, to nadal jest wysokie, 1023 hektopaskale na naszych barometrach i na takim poziomie mniej więcej ono pozostanie. Jeśli chodzi o biometr, to jest teraz niekorzystny i taki dzisiaj niestety pozostanie. Za to jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Anna Terkota, poranny raport regionalny.
5: Dzień dobry, w tych doniesieniach nowy partner KGHM, także o rozpoczętych pracach przy budowie komisariatu w Głuszycy, a na koniec strażackie podsumowanie lata. Zapraszam na szczegóły. KGHM, Polska Miedź i australijski koncern podpisały memorandum o współpracy. Dokument otwiera drogę do rozmów o wspólnych przedsięwzięciach i wymianie doświadczeń w sektorze wydobywczym. Chodzi między innymi o projekty eksploracyjne, rozwój nowych przedsięwzięć oraz rozwiązania, które mogą poprawić efektywność działalności górniczej.
6: Dla KGHM porozumienie jest także elementem poszukiwania przyszłych partnerów i możliwości rozwoju działalności poza obecnymi projektami spółki. O znaczeniu bezpośrednich rozmów z przedstawicielami BHP mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.
7: Mieliśmy w KGHM-ie kolejny fantastyczny dzień. Dzień wizyty naszych przyjaciół i możliwych partnerów biznesowych w przyszłości. Mam nadzieję, że przekujemy to w miarę sprawnie w prawdziwą współpracę, a ponieważ obie strony bardzo wierzą w relacje, spotkanie bezpośrednie, pozwala właśnie takie relacje dobrze budować.
6: BHP jest jednym z największych światowych koncernów surowcowych i znaczącym producentem miedzi, a podpisane memorandum nie przesądza jeszcze o konkretnych wspólnych inwestycjach. Ma natomiast stworzyć ramy dla dalszych rozmów i określenia obszarów, w których obie firmy mogłyby współpracować. Jak podkreśla wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz, jednym z celów jest zapewnienie dostępu do miedzi w przyszłości.
8: Podpisaliśmy MOU, Memorandum of Understanding, z australijską firmą BHP. Jest to największy producent miedzi górniczej na świecie, produkujący około 2 miliony ton miedzi rocznie. Budujemy przyszłe partnerstwa, robimy to po to, aby zabezpieczyć produkcję miedzi na potrzeby Polski i Europy.
6: Na tym etapie KGHM i BHP będą przede wszystkim analizować możliwości współpracy i wymieniać wiedzę oraz doświadczenia, a potencjalne projekty mogą dotyczyć różnych rynków i lokalizacji na świecie. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Teraz Głuszyca, gdzie przy wjeździe do miasta od strony Wałbrzycha rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego komisariatu. To inwestycja, na którą i policjanci, i mieszkańcy czekają od wielu lat. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, budowa komisariatu w Głuszycy to temat, który ciągnie się od listopada 2021 roku, kiedy na mocy porozumienia zawartego pomiędzy policją a gminą podjęto decyzję o budowie nowej placówki. Postawienie komisariatu wzięła na siebie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Grunt pod nowy obiekt wniosła aportem gmina.
10: Jest to grunt znajdujący się przy ulicy Sienkiewicza naprzeciw dzisiejszej stacji benzynowej i parku. Jest uzgodnienie z DSDiK odnośnie zjazdu do tego komisariatu. Wiem, że jest wyłoniony wykonawca już na komisariat. Rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze, te ziemne.
11: Budynek ten będzie jednopiętrowy. Nie będzie tam pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Przewidziano w sumie również dwa garaże takie jednostanowiskowe, magazyn, wiatę garażową i stację ładowania elektrycznych pojazdów służbowych.
9: To kolejno Roman Gut, burmistrz Głuszycy i nadkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Prace prowadzone są w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. W tej chwili trwają prace projektowe.
11: Planowany termin zakończenia prac przypada na połowę 2028 roku.
9: Dziś policjanci z Głuszycy, obsługujący w sumie trzy gminy, bo to Głuszyca, Walim i Jedlina-Zdrój, pracują w wybudowanym pod koniec XIX wieku budynku. Nowy komisariat to dla nich nie ekstrawagancja, to absolutna konieczność. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: To już ostatnie dni lata i czas na podsumowanie najcieplejszej z pór roku. Niestety wysoka temperatura i brak solidnego deszczu sprzyjały w tym roku pożarom. Niepokojące jest to, że przyczyną wielu z nich było podpalenie, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
12: Notowaliśmy w tym roku spory wzrost pożarów. Na dzisiaj to około 170 więcej w porównaniu do zeszłego roku. I w dużej mierze jest to właśnie przyczyna tego, że lato było dosyć ciepłe i niestety paliło się nam i w lasach, na łąkach i na nieużytkach. Ja myślę, że większość tych niestety zdarzeń jest to świadome, celowe działanie, podpalenie i nad tym ubolewamy, apelujemy cały czas o to, żeby po prostu nie robić tego, bo to tylko przynosi straty.
5: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello, I'm Richard Judge and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Richard Jetty, Miss America. Swoją drogą, najpierw to jest tak w życiu, że mówisz do niej, ty wyglądasz jak Miss America, a później to masz w życiu całe mnóstwo pretensji do niej, między innymi taką, że mogła być twoją kryzysową narzeczoną, a nie była. To teraz niechże zaśpiewają oni i zagrają Lady Punk w towarzystwie Tomasza Organka, kryzysowa narzeczona, 19 przed 7. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: No to zaczynamy od A4, Jędrzychowice, Ludwigsdorf, wjazd do Niemiec. Tutaj niewielka kolejka, niewielkie spowolnienie, wiadomo dlaczego. Jeśli chodzi o dalszy odcinek A4 w obie strony, tak naprawdę od Rzeszowa do Zgorzelca i od Zgorzelca do Rzeszowa też bez większych utrudnień, z wyjątkiem spowolnienia, które mamy jak zwykle w Krakowie. Tak, zwłaszcza w kierunku na Wrocław będziecie jechali wolniej. Jeśli chodzi o inne drogi, to S8 stoi w Warszawie w kierunku na Wrocław, ale to normalne, to jest taka pora, a poza tym do Warszawy dojedziecie i z Warszawy na Dolny Śląsk bez większych problemów. S3, S5 też bez problemów. No chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie nam znać, że nie wiemy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: na cały dzień.
1: Za 10 minut minie 7, to sprawdzamy, co tam nas czeka dzisiaj. Barany drogie, we wtorek będziecie miały dużo pracy. Dzięki koncentracji wszystkiemu jednak sprostacie. Byki, na szczęście czeka was spokojny, leniwy dzień, bez większego zamieszania wokół. Bliźnięta dziś będą dostrzegać dodatnie strony życia i różnych sytuacji, nawet tych trudniejszych. Raki mogą roztrząsać ważne kwestie, będą skłonne do rozmyślań i wyciągania wniosków. Lwy wbrew pogodzie będą w dobrym nastroju. W domu trzeba komuś pomóc i spędzić więcej czasu. Panny, dobry to moment na rozpoczęcie własnego biznesu lub bardziej samodzielne działanie. Wagi mogą się przekonać, jak cienka granica dzieli od przyjaźni lub miłości do nienawiści. Skorpiony będą obdarzone intuicją, nie można niczego przeoczyć. Wrogów wokół mnóstwo. Strzelce będą dążyły do spokoju i odrobiny odpoczynku. Trzeba przemyśleć ważne sprawy. Koziorożce skorzystają z nowych propozycji i nadarzających się okazji. Ujawnią się nowe talenty. Wodniki będą miały szczęście do odpowiednich ludzi, przyjaciół lub współpracowników. Ryby czekają udane dni. Szybkie, ale dobre decyzje, które okażą się strzałem w dziesiątkę. A ten dzień to wtorek, 22 września. 100 dni do końca roku mamy. I Światowy Dzień Nosorożca, Światowy Dzień Bez Samochodu i Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem. Prośby o podwyżkę płacy też mamy. I Dzień Dawcy Szpiku też jest zresztą.
2: Poranek z Muzycznym Radiem.
3: Budzimy przebojem.
4: Bajle. Let me see you dance, babe.

0: Radia.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem. Marcin Krzemiński, 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
4: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
3: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
5: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
3: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim. Tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9. Potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. A w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
6: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
3: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiady.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając 2-0 w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
0: naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa, ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski, także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
7: Meczy Polska-Niemcy o 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w Dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt dla Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: można wstawać, jak w radiu lecą takie numery. Phil Collins, Two Hearts, 9 po 7. Chłodno jest to na zewnątrz, ale coś tu się dziwić, jak to jest ostatni dzień lata w zasadzie. Wtorek 22 września, 23 września o godzinie 2.05 albo 2.06, w zależności od wersji, pojawi się u nas jesień, a na razie to się cieszymy i rozkoszujemy jeszcze tą najcieplejszą z pór roku. Tak, dosyć żartów. Dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy, ściskamy. Będzie cieplej, spokojnie. Może jeszcze nie teraz, ale będzie.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Hearts Like Dynamite. Taki to ładny utwór. Wy też bądźcie dzisiaj jak dynamity prawdziwe i róbcie wszystko z pełnią energii. Niechże ten dzień mije jak najszybciej i byleby do wiosny znowu, a nie do jesieni. A teraz to jest kwadrans po godzinie 7 i zapraszamy was na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w drogę. Jeszcze nigdy paliwo nie było tak drogie. A propos, jeden podpis i wróci nowy CPN. Oraz chiński nie zawsze jest tanie i czy sekundniki na dobre zagoszczą na naszych ulicach. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Koszty tankowania w naszym kraju i nie tylko są rekordowo wysokie. W najbliższych dniach cena oleju napędowego przekroczy na większości stacji 9 zł za litr. Na niektórych już wynosi 9 zł i kilka groszy. Rekordowe rachunki za tankowanie to oczywiście efekt pogarszającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prognozowane przez ePetrol.pl ceny na bieżący tydzień wyglądają następująco. To są ceny średnie krajowe. Benzyna 7,97, 8,11 za litr. Olej napędowy 8,99, 9,28 za litr. I autogaz 3,10, 3,21 za litr. Według analityków rynku, jeżeli sytuacja nie ustabilizuje się, czekają nas na pylonach dwucyfrowe liczby przed przecinkiem. Chyba że wystarczy jeden podpis i wróci nowy CPN.
1: Aktualności.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że podpis prezydenta pod ponownie złożoną ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych pozwoli rządowi natychmiast uruchomić kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej. Rząd argumentuje, że ciężar finansowy wynikający z nadzwyczajnej sytuacji związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie powinien być równomiernie rozłożony między społeczeństwo i podmioty gospodarcze. Nowy projekt przewiduje wejście przepisów w życie 1 listopada tego roku. Oczywiście, jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, ale chyba na to się nie zanosi. Teraz chińskie nie zawsze jest tanie.
1: Ciekawostki.
2: Zbliżamy się do progu miliona złotych za chińskie auto. W Polsce tytuł najdroższego nowego samochodu z tego kraju przejęła Denca. Konfigurację najdroższej wersji można zaczynać od ponad 850 tysięcy złotych. Do wykorzystania łącznie, uwaga, 1600 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 200 zajmuje 6 sekund. Auto obiecuje zasięg do 410 km. Maksymalna prędkość 300 km na godzinę. Dla porównania, w podobnej cenie można skusić się na Porsche Taycan Turbo S, który wprawdzie ma mniejszą moc, bo tylko 952 konie, ale z gwarancją, że wszystkie konie żyją i dają przyspieszenie do 100 km 2,4 sekundy plus kaganiec na prędkość do 260 km na godzinę. I na koniec, czy będzie więcej sekundników na ulicach?
1: Autoradio.
2: Z raportu Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że skrzyżowania wyposażone w sekundniki są bezpieczniejsze. Tam, gdzie ich nie ma, częściej dochodzi na przykład do wymuszeń pierwszeństwa. Raport wskazuje również, że na skrzyżowaniach z urządzeniami kierowcy rzadziej wjeżdżają na czerwonym świetle, a ruszanie aut po zapaleniu się zielonego sygnału jest bardziej dynamiczne, czyli przejeżdża więcej samochodów, jest mniej korków. Eksperci rekomendują zwiększenie ilości urządzeń. Cytat z ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka: zleciliśmy opracowanie wytycznych, które będą oparte na analizie obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy, praktyki stosowania sygnalizacji świetlnej. Rozważamy rozszerzenie stosowania sekundników również na sygnalizację zmiennoczasową przy zachowaniu niezbędnych warunków technicznych. Nowe przepisy mogłyby wejść jednak najwcześniej w życie w 2029 roku. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Witajcie kochani, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Słuchajcie go nadal.

0: Go Słuchajcie, są rzeczy na tym świecie, które się nie śniły fizjologom. Jeden ze znanych gitarzystów, nie powiemy który, wpadł na pomysł, żeby swoich znajomych zaprosić na imprezę. Ta impreza będzie co prawda w Warszawie. Kiedy to będzie? 30 września, a to jeszcze trochę czasu jest, od godziny 20. I ta impreza nazywa się Przegryw Party. Serio, serio, czego możesz oczekiwać? Jeżeli czujesz się rozczarowany sobą, światem i życiem, to ta impreza jest dla ciebie. W odpowiedzi na wszechobecną propagandę sukcesu proponuję alternatywę w postaci spotkania osób niewystarczająco dobrych. Będzie można pogadać o tym, jak jest doła i jak mizerne są efekty wieloletniej terapii, jak miało być, a nie jest. O matko, Przegryw Party i teraz nie wiadomo, przyjąć takie zaproszenie czy nie przyjąć?
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Cóż on tu jeszcze proponuje? Narzekanie nie jest konieczne, można też poopowiadać własne historie, poznać innych przegrywów i poczuć się swobodnie w swoim rozczarowaniu. No cóż, muzycy to jednak są ludzie wielkiej wrażliwości. Czasami nawet za wielkiej.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Nie będziemy ukrywali, najcieplej na świecie to nie jest. 9, góra 10 stopni teraz, a później w ciągu dnia tyle co wczoraj, od 13 do 16 stopni. W zasadzie dzień dzisiejszy to kopia wczorajszego, z delikatnymi zmianami, na lepsze na szczęście. Chociaż chmur i tak będzie zdecydowanie więcej na niebie niż przejaśnień. Deszcz tak jest możliwy przelotny w ciągu dnia, aż do godzin popołudniowych, a wiatr mamy dzisiaj słaby i umiarkowany, ale często on też będzie porywisty, będzie wiał nam z północnego zachodu, ale i tak będzie słabszy od tego, co było wczoraj.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia, to wynosi 1023 hektopaskale i w ciągu dnia nie zmieni się. Jeśli chodzi o biometr, to też się nie zmieni i od poranka jest niekorzystny. Mamy nadzieję też, że jakość powietrza się nie zmieni dzisiaj w ciągu dnia, jest wręcz fantastyczna. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
7: I koniecznie pamiętamy o tym, żeby parasole ze sobą zabrać. Wczoraj moja żona po południu wyszła załatwić pilne sprawy, niebo było ładne, przejrzyste, świeciło słońce, zapytała mnie, będzie padać? Mówię, no co ty, takie niebo padało. Oberwało mi się za prognozę. Czas na raport. Utrudnienia w ruchu na A4, gdzie rozpoczęły się remonty węzłów. Drogowcy pracują już na zjeździe Budziszów i Kąty Wrocławskie. Apelujemy do kierowców o ostrożność, informuje Magda Szumiata, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
8: Węzłów. W sumie wyremontujemy 5 węzłów. Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Roboty prowadzone są po północnej stronie autostrady. Oznacza to, że jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Wartość całej inwestycji, którą realizuje firma Budimex, wynosi prawie 5 700 000 zł. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada bieżącego roku.
7: Nie zmieniamy temat. Znaczące środki z unijnego programu Feniks trafiają na Dolny Śląsk na działania w obszarze kultury, na rewitalizację i ochronę zabytków. Z ogólnej kwoty w wysokości blisko 650 milionów złotych rozdysponowaliśmy w regionie około 10% tej kwoty, ale mamy szansę na duże środki w kolejnym rozdaniu funduszy europejskich, mówi Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
9: Polska może uzyskać na kolejne 8 lat nowej perspektywy finansowej wsparcie, które właściwie decyduje tak naprawdę o rozwoju naszego państwa. Jeżeli popatrzymy, a minęło 37 lat od zaprzysiężenia pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, potem wejście Polski do Unii Europejskiej i ten okres ponad 20 lat obecności w Unii Europejskiej to jest czas na wielkie zmiany. Znaczy dzisiaj każdy, kto przyjeżdża do Polski, widzi kraj nowoczesny, nowoczesne drogi, autostrady, dworce kolejowe, lotniska, nowoczesne piękne miasta, nowoczesne hotele i w tym wszystkim jest również kultura i także te środki będą zaplanowane w kolejnej edycji tych ram finansowych dla Polski, czyli tej 8-letniej umowie, która jest obecnie negocjowana, kończy się negocjować, przede wszystkim po to, abyśmy mogli dalej się rozwijać.
7: Teraz Głuszyce, gdzie przewiezie do miasta od strony Wałbrzycha rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowego komisariatu. To inwestycja, na którą policjanci i mieszkańcy czekają od wielu lat. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, budowa komisariatu w Głuszycy to temat, który ciągnie się od listopada 2021 roku, kiedy na mocy porozumienia zawartego pomiędzy policją a gminą podjęto decyzję o budowie nowej placówki. Postawienie komisariatu wzięła na siebie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Grunt pod nowy obiekt wniosła aportem gmina.
10: Jest to grunt znajdujący się przy ulicy Sienkiewicza naprzeciw dzisiejszej stacji benzynowej i parku. Jest uzgodnienie z DSDiK odnośnie zjazdu do tego komisariatu. Wiem, że jest wyłoniony wykonawca już na komisariat. Rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze, te ziemne.
11: Budynek ten będzie jednopiętrowy. Nie będzie tam pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Przewidziano w sumie również dwa garaże takie jednostanowiskowe, magazyn, wiatę garażową i stację ładowania elektrycznych pojazdów służbowych.
2: To kolejno Roman Gut, burmistrz Głuszycy i nadkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Prace prowadzone są w systemie zaprojektuj i zbuduj. W tej chwili trwają prace projektowe.
11: Planowany termin zakończenia prac przypada na połowę 2028 roku.
2: Dziś policjanci z Głuszycy, obsługujący w sumie trzy gminy, bo to Głuszyca, Walim i Jedlina Zdrój, pracują w wybudowanym pod koniec XIX wieku budynku. Nowy komisariat to dla nich nie ekstrawagancja, to absolutna konieczność. Z Głuszycy, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Wyjątkowa wystawa grafiki rysunków Pabla Picassa w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cierpicach, o której warto mówić. Na ekspozycji można zobaczyć 24 litografie obrazujące dzieła hiszpańskiego mistrza powstałe w latach 1904-1937. To rzadka okazja, by z bliska obejrzeć pracę jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, mówi Adam Łaciuk, dyrektor Muzeum Przyrodniczego.
12: 3 lata temu zaczęliśmy planować tą wystawę i takim prowodyrem była Edyta Patro, która wymyśliła serię wystaw właśnie różnych artystów, jak to się mówi, z górnej półki. W tamtym roku mieliśmy wystawę Chagalla, a w tym roku stwierdziliśmy, że musi być Picasso. Oczywiście to było dużo wcześniej zaplanowane, bo trzeba było z jednej strony pozyskać środki, a z drugiej strony też przygotować muzeum, aby ta wystawa mogła się odbyć i mogła być otwarta.
13: Na wystawie prezentujemy dwa cykle.
7: Edyta Patro z Muzeum Przyrodniczego.
13: 15 rysunków i wachlarz. Taka prosta nazwa, która właściwie kryje w sobie tajemnicę, ale też taką całą spuściznę Picassa. Natomiast drugi wachlarz to są te kubistyczne jego przygody, jego przyjaźń z Georgesem Braquiem. Widzimy to załamanie już przestrzeni, bardziej geometryzację jego dzieł. Więc właściwie cały spektrum jego pracy twórczej zobaczymy na jednej wystawie.
14: Genialne. Przed Picassem była Bogumiła Twardowska-Rogacewicz, bardzo współczesna i bardzo piękna wystawa, genialna. Także tak.
7: Zapraszamy chyba wszystkich miłośników współczesnej sztuki, przede wszystkim kubizmu i Picassa, do Muzeum Przyrodniczego.
15: Pewnie, że zapraszamy serdecznie.
7: A wystawę grafiki i rysunki Pablo Picasso można oglądać w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, w Cieplicach, tylko do 15 listopada, więc warto się pospieszyć. Kolejny raport o 8.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
0: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
10: Dzień dobry wszystkim.
11: My mówimy dzień dobry, a Mrozu i Kacperczyk śpiewają. Śpiewają piosenkę pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Zegarek pokazuje 16 minut przed 8. I w zasadzie jest dobrze, gdyby nie fakt, że tutaj jesienią już pachnie i to tak porządnie. Dzisiaj ostatni dzień lata. Jest wtorek, jest 22 września, 100 dni do końca roku. O.

0: O, jeszcze jakby w portfelu byłoby wszystko to, czego my chcemy, to byłoby pięknie. Sprawdźmy, czy tak jest.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Pensje Polaków wciąż rosną, przynajmniej tych zatrudnionych w dużych firmach. W sierpniu według GUS średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259 zł brutto i było 5,6% wyższa niż rok temu. Najlepiej płacą firmy wydobywcze i energetyczne. W małych firmach wynagrodzenia są sporo niższe, ale z badań wynika, że nawet jeśli zarabiamy mało, lubimy o sobie ciepło myśleć. Według portalu Business Insider aż 63% Polaków deklaruje przynależność do klasy średniej, choć kryterium dochodowe ustalone przez OECD spełnia tylko 45% badanych. Ponad połowa Polaków po ewentualnej stracie pracy byłaby w stanie utrzymać standard życia ledwie przez kwartał. By mieć więcej pieniędzy, część z nas postanawia dłużej pracować. Taka strategia często odbija się na zdrowiu. Z sondażu PZU Zdrowie wynika, że aż 80% Polaków w ciągu 3 ostatnich miesięcy co jakiś czas odczuwało przewlekłe zmęczenie. Częste zmęczenie deklaruje prawie 1/3 kobiet i co czwarty mężczyzna. Zwykle to skutek zbyt krótkiego snu. Prawie 40% ankietowanych śpi nie więcej niż 7 godzin na dobę. Według ekonomistów powinniśmy częściej odpoczywać, bo zmęczeni pracownicy są mniej wydajni, częściej popełniają błędy i robią sobie krzywdę w pracy. Nie będzie nowej opłaty turystycznej, ale przyjezdni i tak będą wpłacać więcej do kas samorządów. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o lokalnych podatkach związanych z turystyką. Od 1 stycznia opłata miejscowa będzie mogła wynosić maksymalnie 5 zł za dzień. Obecnie limit wynosi 3 zł 46 groszy. W uzdrowiskach zapłacimy maksymalnie 6 zł 86 groszy. Co równie ważne, opłatę miejscową będą mogły pobierać również te miasta i gminy, które nie posiadają szczególnie korzystnych walorów klimatycznych. Nieistotny będzie też cel przyjazdu turysty, będzie on musiał zapłacić nawet jeśli przyjechał służbowo. Jednocześnie posłowie zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia nowej opłaty turystycznej. Jej stawka miała wynosić nawet 11 zł.
1: Pora dla inwestora.
2: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie ceny akcji wystrzeliły, WIG20 zyskał 2,23%, dzięki czemu znów znalazł się powyżej granicy 4200 punktów. Drożały głównie akcje banków, ale w czołówce było też polkowickie Modivo, wycena odzieżowego koncernu wzrosła o prawie 6%. Na rynku walutowym mniej optymistycznie, bo drogo, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,36 zł, za dolara 3,80 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,09 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: czwartek i ile to już? 7 minut przed godziną 8. Matko, jak ten czas leci, nie da się ukryć. Zresztą łatwo to jest zauważyć, jak się spojrzy w kalendarz, a on nie dość, że pokazuje, że to ostatni dzień lata, to jeszcze pokazuje fakt, że dni do końca roku raptem 100 nam zostało. Co zrobić? Mamy nadzieję, że dzisiaj drogi też będą sprawiały to, że będziecie mogli pędzić oczywiście w granicach normy i bezpieczeństwa. A teraz sprawdźmy, jaki jest stan na ten właśnie czas, na tę właśnie porę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od E4. Jeśli o nią chodzi, to pierwsze utrudnienie to oczywiście wjazd do Niemiec Ludwigsdorf, Jędrzychowice. Tam kolejka wydłużyła się w ciągu ostatniej godziny, ale nie jest jakaś straszna. Po prostu kilka minut się postoi i później jedzie się dalej. Jeśli chodzi o inne utrudnienia na czwórce, to mówimy A4 w kierunku Katowic między węzłami Wrocław-Brzezimierz, Wrocław-Brzeg. Tam dzisiaj od 8 będą pracowali panowie przy barierach energochłonnych, w związku z czym pas będzie zajęty, ruch, lewy pas będzie zajęty, ruch będzie odbywał się pasem prawym. Kraków w kierunku na Wrocław, tam spowolnienie i to całkiem spore, a jeśli chodzi o inne zdarzenia, to informujemy wszem wobec. Autostradowa obwodnica Wrocławia i A8 od 10 będą naprawiali bariery między Wrocławiem Północ a Psim Polem w kierunku na Warszawę. Wrocław Południe, Wrocław Stadion w kierunku na Warszawę. Dzisiaj wieczorem będą czyścić delatacje. To na razie nas nie dotyczy, ale trzeba pamiętać o tym, że od czasu do czasu coś przy tej drodze jest robione. S3 w rejon Głogowa od 12 do 15. Tam dzisiaj zaplanowane są prace na poboczu i będzie ograniczenie do 80 km na godzinę. Gdyby coś się działo tam, gdzie jedziecie, dajcie znać 75764646 albo głosóweczka z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ze wszystkich rzeczy, których można wam dzisiaj życzyć, to również to, żebyście mieli rozum odporny na wszystkie trudności możliwe i niemożliwe, a nie tak jak Ewelina Lisowska, co ma nieodporny rozum. A u nas za 4,5 minuty najświeższe doniesienia z kraju, ze świata i ze sportu też.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Uwaga kierowcy. Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Ósma.
5: Czas na wiadomości.
6: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
7: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
6: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań. Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
8: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
9: Broń krótka, tak?
8: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
6: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli czterech przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
10: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
6: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
7: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
6: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
12: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund. no to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
11: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
12: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc no myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
11: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii. A jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwanińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawiona z numerem 5, a o ćwierćfinał zagra jutro z Ukrainką Oleksandrą Olinikową, która pokonała dziś Amerykankę Vivienne Wolf 6-1, 7-6. Równolegle trwa turniej w Seulu, ale już bez polskich akcentów, bo Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie, przegrała z 200 w rankingu Darią Astachową. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Verona i La Musica. Człowiek by pojechał do Verony, to i tak jest daleko, tam nie pojedzie się, bo raz, że kasy nie ma, drugie po co, a taki 96-letni Stobiesław Zasada pojechał sobie do Argentyny, żeby wystartować tam w rajdzie. Kiedyś wygrał ten rajd, 59 lat temu to było, a wczoraj powiedział, że jeszcze wrócę tutaj, może w wieku 100 lat.
1: Tak gra muzyczne radio.
0: Cóż by tu powiedzieć? 9,5 po 8.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.com.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
10: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacji. W leczeniu wielu chorób poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa. Wyobraźcie sobie, takie muzeum jest na Dolnym Śląsku i oni tam teraz oddali do użytku zrewitalizowany wagon kolejowy restauracyjny Warsa tak zwanego, w eleganckim czerwonym kolorze, takim jaki był dawniej, i w środku też jest elegancko, bo ponaprawiane wszystko, zrobione na nowo i też jest fajnie, tylko nie wiemy, czy w środku serwują... Co serwowali za komuny w Warsie? Nic nie serwowali, bo nic nie było prawie. A chyba, żeby idąc tropem serialu 07 Zgłoście, to serwowali wtedy piwo, jak było, albo w zasadzie nie było, to nie serwowali. Trzeba byłoby samemu odwiedzić, żeby zobaczyć, jak taki wagon wygląda teraz, jak wyglądał kiedyś, i sobie porównać. Oliwia Socha teraz, co ty mi robisz? Dzień dobry.

0: Też w towarzystwie Boya George'a z piosenką Run, a taki poranny bieg to jest rzecz normalna o tej porze, raczej bieg, czyli run. 8.23, czas też biegnie w zasadzie zupełnie jak my i teraz pora dobiec do tego punktu programu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Pierwsze pytanie, czy dojadę i kiedy dojadę? I znamy odpowiedź na to pytanie, jeżeli jedziecie A4. Od Rzeszowa to trochę postoicie w Krakowie. Tam jak zwykle o poranku tłoczno i albo stoi się na Dębowo, albo jedzie się odrobinkę wolniej niż chciałoby się jechać. Później aż do samych Jędrzychowic praktycznie bez większych problemów, tylko w Jędrzykowicach, Ludwigsdorfie korek na wjeździe do Niemiec. To normalna rzecz, kontrolują. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, to zaglądamy na autostradową obwodnicę Wrocławia i A8 jednocześnie, kilometr z numerem 27. Tam na odcinku Wrocław Północ, Wrocław Psie Pole w kierunku na Warszawę rozpoczęto wymianę barier energochłonnych, w związku z czym zablokowany jest prawy pas ruchu, a ruch odbywa się pasem lewym. Te utrudnienia mają być do godziny 10.00-10.30. Jeśli chodzi o drogę na Warszawę dalej, to bez większych kłopotów, natomiast jadąc z Warszawy postoicie na S8 na odcinku warszawskim, ale to normalne, wiadomo, korek poranny musi być i stać musi pół Polski w Warszawie, bo ruch jest taki, jaki jest. Jeśli chodzi o drogi S3 i S5, to bez większych kłopotów, na S3 tylko jedna rzecz, która była i tu się nic nie zmieniło, w rejonie Głogowa dzisiaj od 12 do 15 będą planowane prace, prowadzone prace na poboczu, tam będzie 80. Wiecie coś więcej? Dajcie znać 75 7646646, albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: facet będzie twój, tylko nie patrz w dół. Tak, to zdecydowanie dobra rada na ten wtorek 22 września. Nie patrzeć w dół, patrzeć do góry, a szczyt to sam się sprawi, że na niego wejdziemy. 28 po 8, za moment prognoza pogody i raport regionalny.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
9: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Ponoć w życiu wszystko się zmienia, ale akurat temperatury w ciągu ostatniej godziny się nie zmieniły i tu jest od 9 do 10 stopni Celsjusza. To ma swoje plusy oczywiście, bo w sumie plus jest taki, że przynajmniej nie jest zimniej. Za to później będzie cieplej od 13 do 16 stopni. Na niebie co prawda zdecydowana przewaga chmur, ale jakieś przejaśnienia dzisiaj też mają być. Natomiast jeśli chodzi o opady, tak, są możliwe opady przelotne, deszczu nawet do godzin popołudniowych. Wiatr słaby i umiarkowany, często jest też porywisty, wieje z północnego zachodu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Ono jest wysokie i takie dzisiaj pozostanie. 1023 hektopaskale na barometrach w regionie. Biometr mamy niekorzystny i taki też pozostanie do końca dnia. A jakość powietrza teraz też w ciągu ostatniej godziny niezmieniona. Wręcz fantastyczna. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
12: A zaczynamy od dotkliwej kary i jednocześnie ostrzeżenia. 8 miesięcy bezwzględnego więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i 10 tysięcy złotych świadczenia. Taki wyrok usłyszał 33-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec. Mężczyzna mimo wcześniejszych decyzji sądu ponownie wsiadł za kierownicę.
13: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
9: zatrzymali do kontroli na jednej z ulic Bolesławca samochód osobowy. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec. Komisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Podczas sprawdzenia kierowców w policyjnych systemach okazało się, że mężczyznę obowiązują aż 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 2 z nich zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu, a 3 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
13: Mężczyzna miał także cofnięte uprawnienia do kierowania, a problemy dotyczyły również samochodu, którym jechał. Pojazd nie miał aktualnych badań technicznych, a jego dowód rejestracyjny został wcześniej zatrzymany.
9: W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany, a jego sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym.
13: Postępowanie zakończyło się dla kierowcy surowym wyrokiem.
9: Sąd skazał mieszkańca gminy Nowogrodziec na karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna dostał również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz został zobowiązany do zapłacenia 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
13: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
12: Nowa baza samolotów, dodatkowe destynacje i rekordowa liczba miejsc w ofercie Ryanaira we Wrocławiu. Przewoźnik zwiększa flotę do 9 samolotów i uruchamia rekordowy rozkład zimowych lotów.
14: Na lotnisku we Wrocławiu zapowiada się wyjątkowo intensywna zima. Ryanair, czyli największy podniebny przewoźnik w Europie i Polsce, zdradził rozkład lotów z nową bazą samolotów. Będą dodatkowe trasy i rekordowa liczba miejsc w ofercie. To m.in. dzięki 2 nowym maszynom w bazie Ryanaira we Wrocławiu. Przewoźnik ma teraz tutaj aż 9 samolotów, a zainwestował już w stolicy Dolnego Śląska w sumie 900 milionów dolarów. Dzięki nowym inwestycjom pasażerowie polecą teraz także do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. W sumie siatka połączeń z Wrocławia obejmie teraz 43 trasy. Na wielu z nich przewoźnik zwiększy liczbę lotów. Chodzi m.in. o loty do Dublina, Londynu, Palermo czy na lotnisku w Malcie. Rozkład zimowy obejmie 1 300 000 miejsc w samolotach. To aż 330 tysięcy więcej niż rok temu. W skali całego roku z wrocławskiego lotniska ma skorzystać ponad 3 miliony pasażerów. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
12: Za nami lato, czas na podsumowania. Niestety wysoka temperatura i brak solidnego deszczu sprzyjały w tym roku pożarom. Niepokojące jest też to, że przyczyną wielu z nich jest podpalenie, mówi Andrzej Ciosk, komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
15: Notowaliśmy w tym roku spory wzrost pożarów. Na dzisiaj to około 170 więcej w porównaniu do zeszłego roku. I w dużej mierze jest to właśnie przyczyna tego, że lato było dosyć ciepłe i niestety paliło się nam i w lasach, na łąkach i na nieużytkach. Ja myślę, że większość tych niestety zdarzeń jest to świadome, celowe działanie, podpalenie i nad tym ubolewamy, apelujemy cały czas o to, żeby po prostu nie robić tego, bo to tylko przynosi straty.
12: Kolejny raport o 9.30, czas na pogodę w górach.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
11: Pogoda w górach.
17: W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8.15 temperatura na Śnieżce od 0,3 stopnia jeszcze na plusie do 5. Natomiast przy porywach wiatru północno-zachodniego dochodzącego do 30 metrów na sekundę ta temperatura odczuwalna spada nam do minus 7 stopni na grzbiecie. Widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Zachmurzenie duże i mgła na tą chwilę bez opadów, natomiast szlaki są mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 11 stopni, też na plusie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Dobra widzialność z dużym zachmurzeniem, też bez opadów, natomiast tutaj na pewno te szlaki są mokre i śliskie. Przewidujemy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Może w szczytowych partiach Karkonoszy deszczu ze śniegiem. Także proszę o dobre przygotowanie się przed wyjściem w góry, o zabezpieczenie się, jeśli chodzi o termoizolację. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek ze stacji centralnej GOPT Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
12: No i ta temperatura wszędzie nam się obniżyła, na Polanie Kurzyckiej temperatura teraz w granicach 7 stopni Celsjusza, maksymalnie do 11 stopni w ciągu dnia, ale spodziewane są też silne porywy wiatru z kierunku północnego, co może obniżać nam temperaturę. Do tego jeszcze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też spodziewane są przelotne opady deszczu. Na Stogu Izerskim teraz około 6 stopni Celsjusza, dzisiaj na termometrach nie więcej niż 10 kresek, sporo chmur, możliwe przejaśnienia, przelotny deszcz, a wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Też tutaj spodziewane są silniejsze porywy. Na dole Świeradowie-Zdroju obecnie około 8 stopni pokazują termometry. Dzisiaj będzie do 12 kresek powyżej zera. Teraz sporo chmur, z których może popadać. Jednak spodziewane są też przejaśnienia. Wiatr słaby z północnego zachodu.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
18: Hey, hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
12: Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
13: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
11: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
12: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
14: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
15: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Ona chyba siły na szaloną miłość do niej. Ona ma raczej siłę na to, żeby ktoś zrobił jej śniadanie, przytulił, pogłaskał i powiedział: dobrze, ten wtorek jakoś zleci i będzie fajnie. I nawet dzień się zrobi cieplejszy i tego wam mocno życzymy. Kasia Sienkiewicz, to nie o mnie i troszkę nam szkoda, że rodzeństwo się rozstało, jeśli chodzi o sprawy zdecydowanie show biznesowe. Bo jak prywatnie jest, to tego my nie wiemy i nie chcemy wnikać. Za to wnikamy teraz w ekonomię.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Pensje Polaków wciąż rosną, przynajmniej tych zatrudnionych w dużych firmach. W sierpniu według GUS średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259 zł brutto i było 5,6% wyższa niż rok temu. Najlepiej płacą firmy wydobywcze i energetyczne. W małych firmach wynagrodzenia są sporo niższe, ale z badań wynika, że nawet jeśli zarabiamy mało, lubimy o sobie ciepło myśleć. Według portalu Business Insider aż 63% Polaków deklaruje przynależność do klasy średniej, choć kryterium dochodowe ustalone przez OECD spełnia tylko 45% badanych. Ponad połowa Polaków po ewentualnej stracie pracy byłaby w stanie utrzymać standard życia ledwie przez kwartał. By mieć więcej pieniędzy, część z nas postanawia dłużej pracować. Taka strategia często odbija się na zdrowiu. Z sondażu PZU Zdrowie wynika, że aż 80% Polaków w ciągu 3 ostatnich miesięcy co jakiś czas odczuwało przewlekłe zmęczenie. Częste zmęczenie deklaruje prawie 1/3 kobiet i co czwarty mężczyzna. Zwykle to skutek zbyt krótkiego snu. Prawie 40% ankietowanych śpi nie więcej niż 7 godzin na dobę. Według ekonomistów powinniśmy częściej odpoczywać, bo zmęczeni pracownicy są mniej wydajni, częściej popełniają błędy i robią sobie krzywdę w pracy. Nie będzie nowej opłaty turystycznej, ale przyjezdni i tak będą wpłacać więcej do kas samorządów. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o lokalnych podatkach związanych z turystyką. Od 1 stycznia opłata miejscowa będzie mogła wynosić maksymalnie 5 zł za dzień. Obecnie limit wynosi 3 zł 46 groszy. W uzdrowiskach zapłacimy maksymalnie 6 zł 86 groszy. Co równie ważne, opłatę miejscową będą mogły pobierać również te miasta i gminy, które nie posiadają szczególnie korzystnych walorów klimatycznych. Nieistotny będzie też cel przyjazdu turysty, będzie on musiał zapłacić nawet jeśli przyjechał służbowo. Jednocześnie posłowie zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia nowej opłaty turystycznej. Jej stawka miała wynosić nawet 11 zł.
1: Pora dla inwestora.
2: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie ceny akcji wystrzeliły, WIG20 zyskał 2,23%, dzięki czemu znów znalazł się powyżej granicy 4200 punktów. Drożały głównie akcje banków, ale w czołówce było też polkowickie Modivo, wycena odzieżowego koncernu wzrosła o prawie 6%. Na rynku walutowym mniej optymistycznie, bo drogo, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,36 zł, za dolara 3,80 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,09 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Trochę tak sennie jest, ale jak śpiewa sam Oskar Cymski, idziemy spać, zdecydowanie nie, bo to dopiero 3 minuty przed godziną 9. To jest jedna rzecz, druga rzecz, czy jest zimno? No co ty? Czy to już jesień? No co ty? Czy to lato się kończy? No co ty? Niechże zatem ciepło stosunków międzyludzkich was ogrzewa dzisiaj jak najbardziej, skoro nie może to ciepło słoneczne tego robić. Radek Bajor, pięknego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia. Za moment Zbyszek Deka.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9.
4: Czas na wiadomości.
6: Spór o alkohol w koalicji rządzącej. Przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Powiemy czemu. Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy, mimo wcześniejszych deklaracji poparcia, wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
7: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
6: Mówi Joanna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropetrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
8: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
6: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
9: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
6: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
10: Bawimy się. Na przykład w klocki. To jest udawaną rodzinę.
11: Gramy w piłkę.
6: Ogólnopolski dzień przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
5: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
3: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
11: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem, wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
3: Mecz Polska, Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: dobrych ludzi wokół. Ludzi ze złotym sercem najlepiej. Someone with a heart of gold. Muzyczne radio 14 minut po godzinie 9. Muzyczne radio z najlepszymi życzeniami dla dzisiejszych solenizantów, jubilatów, dla tych obchodzących urodziny i imieniny. To m.in. Joachim, człowiek opanowany, zrównoważony i życzliwy. Maurycy, energiczny, pracowity. I Tomasz, kulturalny, stały w przekonaniu. Raz jeszcze najlepszego. Zbyszek Deka, kłaniam się. 22 września to czas na horoskop.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Ostatni zresztą letni horoskop. Rozpoczynamy od baranów. We wtorek będą miały dużo pracy. Dzięki koncentracji wszystkiemu sprostają. Byki na szczęście czeka spokojny, leniwy dzień bez większego zamieszania wokół. Bliźnięta dziś będą dostrzegać dodatnie strony życia i różnych sytuacji, nawet tych trudniejszych. Raki mogą roztrząsać ważne kwestie. Będą skłonne do rozmyślań i wyciągania wniosków. Lwy wbrew pogodzie będą w dobrym nastroju. W domu trzeba komuś pomóc i spędzić więcej czasu. Panny, to dobry moment na rozpoczęcie własnego biznesu lub bardziej samodzielne działanie. Wagi mogą się przekonać, jak cienka granica dzieli od przyjaźni lub miłości do nienawiści. Skorpiony będą obdarzone intuicją, nie można niczego przeoczyć, wrogów wokół mnóstwo. Strzelce będą dążyły do spokoju i odrobiny odpoczynku, trzeba przemyśleć ważne sprawy.

0: znak zodiaku to waga. Ostatni dzień lata, jak powiedzieliśmy, bo jutro zarówno początek i kalendarzowej, i astronomicznej jesieni. Ta astronomiczna ma nastać jutro, dokładnie o godzinie 2:05, więc można powiedzieć w środku nocy. Muzyczne radio teraz na zegarach 9:17.
1: Muzyczne radio.
2: Cześć, witajcie, tutaj Antek Smykiewicz. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Kierowcy jadący autostradą A4 w kierunku Katowic powinni uważać dziś w rejonie Brzezimierza i Brzegu, gdzie trwają prace przy barierach. Zajęte mamy lewe pasy, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W ciągu dnia zaplanowano również prace na autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz na S3 w rejonie Głogowa. Wieczorem na AOW rozpoczną się też prace przy dylatacjach. Zresztą już teraz mamy tam roboty na 27 km między węzłami Wrocław Północy i Wrocław Psie Pole w kierunku Warszawy. Trwa wymiana barier energochłonnych i mamy zwężenie do lewego pasa jeszcze A4, kilometr 48 między Bolesławcem a Krzyżową w kierunku Zgorzelca, w kierunku granicy. Tutaj mamy także wymianę barier energochłonnych i zablokowany jest lewy pas. A więc zwężenie do prawego pasa. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Początek jesieni może nie będzie dużo cieplejszy, w ogóle cieplejszy nie będzie, ale powinien być zdecydowanie ładniejszy. Jutro zdecydowanie więcej słońca na Dolnym Śląsku. Na koniec lata dzisiejszy dzień szary, pochmurny, z silnym wciąż wiatrem wiejącym z północnego zachodu, z temperaturą, która teraz wynosi do 12 stopni. Po południu ma wynosić od 13 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do 17 w Legnicy. Powietrze mamy przy tym wietrze silne.
2: Na prognozę czyste. Sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Tak, powietrze silne, a wiatr czysty pewnie. Minęła 9.30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
6: Na początek Zgorzelec, który inwestuje w ekologiczny transport publiczny. Miasto kupi 2 autobusy elektryczne wraz z mobilną infrastrukturą do ich ładowania. Pojazdy mają obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. Inwestycja będzie kosztowała ponad 3 700 000 zł, z czego blisko 1 900 000 to unijne dofinansowanie.
7: W realizowaniu projektu pod nazwą Zakup autobusów elektrycznych burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podpisał pod koniec lipca, a projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Zakup i dostawa autobusów mają zostać zrealizowane od października tego roku do września roku przyszłego, mówi Renata Burdosz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
8: W ramach tego projektu miasto kupi 2 autobusy elektryczne wraz z mobilną infrastrukturą, która jest potrzebna do ich ładowania. Nowe pojazdy będą obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. W naszym odczuciu jest to bardzo korzystny projekt, zarówno dla pasażerów, jak i dla mieszkańców ulic, którymi przebiegają trasy autobusowe, ponieważ nowe pojazdy, które chcemy zakupić, pojazdy elektryczne, są cichsze od autobusów spalinowych. No i oczywiście podczas jazdy nie emitują spalin. Nowy tabor ma mieć także korzystny wpływ na jakość świadczonych usług i pracę obsługi.
7: Miasto podkreśla również ich wyposażenie oraz dostosowanie do potrzeb różnych grup pasażerów.
8: Nowe autobusy będą wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, w systemy wspomagające pracę kierowców, będą też łatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, opiekunów, którzy podróżują z małymi dziećmi. Inwestycja to jeden z elementów stopniowej modernizacji zgorzeleckiej komunikacji miejskiej. Jej cel to stworzenie transportu, który będzie nie tylko mniej uciążliwy dla środowiska, ale także wygodniejszy, bezpieczniejszy i bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Liczymy na to, że autobus będzie dobrą alternatywą dla codziennych podróży samochodem, czyli odblokuje też trochę nasze ulice.
6: O elektrycznych autobusach w Zgorzelcu rozmawiał nasz reporter Andrzej Stefańczyk. Legnica inwestuje miliony złotych w bezpieczeństwo mieszkańców. Pomaga w tym wsparcie finansowe z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
9: Umożliwia to zakup dronów, banków energii, różnego rodzaju pomp, radiotelefonów, defibrylatorów i innych urządzeń do ratowania życia i mienia. Wiosną pojawiła się informacja, że miasto pozyskało z rządowych funduszy 5 300 000 zł na wzmocnienie swojej obrony cywilnej. Aktualnie trwają wielkie zakupy. Legnica ogłosiła zapotrzebowanie i do wtorku, to 22 września, czeka na oferty. Zamówienie ma 4 części. Pierwsza dotyczy sprzętu do zasilania awaryjnego oraz infrastruktury polowej. Osobna grupa urządzeń to sprzęt techniczny, transportowy i logistyczny z niezbędnym oprzyrządowaniem. Trzecia część dotyczy sprzętu do łączności, monitoringu, systemów obserwacyjnych i bezzałogowych. W specyfikacji wymieniono m.in. 4 zestawy ultralekkich bezzałogowych statków powietrznych klasy mini oraz 4 cięższe drony. Czwarty element zamówienia to wyposażenie ratownicze, medyczne, ochronne i specjalistyczne. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Na koniec Wałbrzych, gdzie od września przez kolejnych 10 miesięcy po mieście krążyła będzie wielkoformatowa wystawa Moja dzielnica, mój Wałbrzych. Posłuchajmy, co na temat wystawy wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zech.
10: Tak, i stwierdzenie będzie krążyła jest jak najbardziej na miejscu, bo co miesiąc wystawa będzie dotyczyła historii innej dzielnicy i w innej dzielnicy będzie pokazywana. Pierwsze będzie oczywiście Śródmieście i historia Wałbrzycha jako miasta.
11: Jak w ogóle to miasto się kształtowało, jak doszło do powstania miasta Waldenburg wtedy jeszcze. Natomiast pokazujemy tutaj także najważniejsze zabytki, opowiadamy o ciekawostkach historycznych, które wiążą się z wałbrzyskim Śródmieściem, a później w ten sam sposób przechodzimy do innych dzielnic.
10: To Magdalena Woch, współkuratorka wystawy Moja dzielnica, mój Wałbrzych, która dodaje, że historia tych dzielnic jest o tyle ciekawa, że niemal każda z nich jeszcze do lat 50. XX wieku była oddzielnym miastem z własną historią.
11: Choć powiedzieć należy, że nie każda, bo ja na przykład mieszkam na Podzamczu i miałam największy problem, żeby znaleźć czy zdjęcia historyczne, no to oczywiście z lata 70. i budowa tego wielkiego osiedla, ale tutaj jakby z treścią, z zawartością merytoryczną miałyśmy troszeczkę kłopotu. Natomiast te dzielnice, które do, tak mówiąc ogólnie, do roku 1945 albo i wcześniej były osobnymi miejscowościami, one mają naprawdę bardzo ciekawe wątki w swojej historii.
10: Do wystawy przygotowano scenariusze zajęć edukacyjnych, do udziału w których organizatorzy zaprosić chcą mieszkańców każdej z odwiedzanych dzielnic. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
13: Temperatura na Śnieżce od 0,3 stopnia jeszcze na plusie do 5. Natomiast przy porywach wiatru północno-zachodniego dochodzącego do 30 metrów na sekundę ta temperatura odczuwalna spada nam do minus 7 stopni na grzbiecie. Widzialność jest ograniczona do 30 metrów. Zachmurzenie duże i mgła na tą chwilę bez opadów, natomiast szlaki są mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 11 stopni, też na plusie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany. Dobra widzialność z dużym zachmurzeniem, deszcz bez opadów, natomiast tutaj na pewno też szlaki są mokre i śliskie. Przewidujemy duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Może w szczytowych partiach Karkonoszy deszczu ze śniegiem. Także proszę o dobre przygotowanie się przed wyjściem w góry, o zabezpieczenie się, jeśli chodzi o termoizolację. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
14: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Wolusiak, Grupa Sudecka GOPR. W ciągu dzisiejszego dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna to całe 14 stopni. Wiatr umiarkowany, choć okresami może być porywisty. W szczytowych partiach Sudetów przelotne opady deszczu. Temperatura do całych 4 stopni. Wiatr silny od 40 do 45 km na godzinę, a w porywach do około 100 km na godzinę. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry, choć trzeba zwrócić uwagę na prace leśne prowadzone na tych szlakach lub w ich pobliżu. Dziękuję.
6: Zaraz jeszcze rzut oka na Polanę Jakuszycką. W tej chwili na termometrach około 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie 12. Zachmurzenie duże, możliwe przejaśnienia, ale także i przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, możliwe także silne porywy z kierunku północnego. Na Stogu Izerskim teraz około 7 kresek powyżej zera. Maksymalnie na termometrach około 10 stopni. Sporo chmur, ale w ciągu dnia też możliwe przejaśnienia. Trochę słońca może się pojawić. Spodziewany jest także przelotny deszcz, a wiatr słaby. możliwe także silniejsze porywy, które będą na pewno obniżać temperaturę. A Świradowie Zdroju obecnie około 8 kresek, powyżej zera, maksymalnie do 13 stopni. Również sporo chmur, z których może popadać, jednak spodziewane są też przejaśnienia. Wiatr umiarkowany.
12: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hey, hi, hello. We are SNC and you are listening to Muzyczny Radio and our new single Dance.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, sezon. Sezon letni nam się kończy dziś, 22 września, ostatni dzień lata.
1: Muzyczne radio.

9:55 przed 10:00, przed wiadomościami Robert Gawliński o wakacjach, coś tam jeszcze, które przeszły przecież już do historii i o tym, że lato się skończyło.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
5: 10.
4: Czas na wiadomości.
6: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach. Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
7: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
6: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
8: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie dwa razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te według niezależnych ekspertów są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
6: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska, Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
9: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
6: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. Sześcioletnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik myślnik zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik myślnik zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 10:24, naiwna ja.
1: Muzyczne radio.
0: Dzisiaj 22 dzień września, dzisiaj 69 lat kończy urodzony w Australii Nick Cave, twórca zespołu The Birthday Party, która później przerodziła się w zespół The Bad Seeds. Najbardziej popularnym przebojem Cave'a stała się oczywiście piosenka Where the Wild Roses Grow, nagrana z Kylie Minogue ponad 30 lat temu w 1995.
1: Słuchasz muzycznego radia.
0: A my dzisiaj przypomnimy sobie Into My Arms, Nick Cave and The Bad Seeds w 69. urodziny artysty.

0: Into My Arms w urodziny Nicka Cave'a w muzycznym radiu jest 10:29.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
7: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
0: Na lepszą pogodę musimy poczekać do pierwszego dnia jesieni. Cieplej nie będzie, ale na pewno będzie ładniej. Jutro zdecydowanie mniej chmur. Te chmury dzisiaj będą nam towarzyszyć przez większą część dnia. Można liczyć na niewielkie rozpogodzenia, przejaśnienia, ale też będą lokalne opady deszczu. Pada w tej chwili między innymi w południowo-wschodniej części regionu, w Sudetach Wschodnich. Silny wiatr wieje z kierunków północno-zachodnich. Na Śnieżce jego prędkość dochodzi w porywach do 100 km na godzinę.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: A jak już zahaczyliśmy o najwyższy szczyt Sudetów, to tam teraz prawie 1 stopień na plusie, dokładnie 9,1. 2 godziny temu było 0,3 stopnia i to chyba była najniższa temperatura na Śnieżce tego lata. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Na początek sroga kara i ostrzeżenie. 8 miesięcy bezwzględnego więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i 10 tysięcy złotych świadczenia. Taki wyrok usłyszał 33-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec. Mężczyzna mimo wcześniejszych decyzji sądu ponownie wsiadł za kółko.
11: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli na jednej z ulic Bolesławca samochód osobowy. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec. Komisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Bolesławcu. Podczas sprawdzenia kierowców w policyjnych systemach okazało się, że mężczyznę obowiązują aż 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 2 z nich zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu, a 3 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
12: Mężczyzna miał także cofnięte uprawnienia do kierowania, a problemy dotyczyły również samochodu, którym jechał. Pojazd nie miał aktualnych badań technicznych, a jego dowód rejestracyjny został wcześniej zatrzymany.
11: W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany, a jego sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym.
12: Postępowanie zakończyło się dla kierowcy surowym wyrokiem.
11: Sąd skazał mieszkańca gminy Nowogrodziec na karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna dostał również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz został zobowiązany do zapłacenia 10 tysięcy złotych złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
12: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Dziś wtorek, 22 września, czyli Światowy Dzień Bez Samochodu, co oznacza, że w regionie czekają na zmotoryzowanych gigantyczne ułatwienia i darmowe przejazdy. Gdzie zostawić auto? W garażu i pojechać za 0 zł? Sprawdzamy teraz szczegóły dla Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy.
13: Zaczynamy od stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu darmowa komunikacja miejska przysługuje każdemu pasażerowi bez wyjątków. Nie musicie mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego. Wsiadajcie do tramwajów, autobusów oraz linii podmiejskich całkowicie bez biletu. Co ważne, za darmo pojedziecie dzisiaj także pociągami Kolei Dolnośląskich oraz Polregio w granicach całego Wrocławia od stacji Iwiny aż po przystanki z Wrocławiem w nazwie. W Jeleniej Górze świętowanie ma wyjątkowy, artystyczny wymiar. Miejski Zakład Komunikacji ogłosił, że wszyscy pasażerowie podróżują autobusami MZK całkowicie bezpłatnie. Dodatkowo Jeleniogórskie Centrum Kultury Muflon przygotowało akcję 22 przystanki kultury. Na terenie linii numer 15 z Zabobrza do Sobieszowa czekają na Was specjalne zadania i wyzwania, a dla najbardziej aktywnych konkursy z nagrodami. Inne zasady obowiązują natomiast w Legnicy. Tutaj Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne stawia na bezpośrednią zachętę dla zmotoryzowanych. Darmowe przejazdy autobusami MPK przysługują kierowcom, którzy podczas kontroli okażą ważne prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Zamknijcie więc samochody, weźcie dokumenty do kieszeni i ruszajcie w miasto autobusem. Za darmową przesiadką do komunikacji zbiorowej przemawia dzisiaj coś jeszcze. Ceny paliw na stacjach benzynowych w całym kraju znowu poszybowały w górę, uderzając kierowców mocno po kieszeniach. Zostawienie auta w garażu to w obecnej sytuacji już nie tylko ekologia, ale przede wszystkim czysta ekonomia i ratunek dla domowego budżetu. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
10: W cieniu Gór Olbrzymich w państwie pruskim 1740-1871 to tytuł wystawy, którą będziemy mogli oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Ten projekt to nie tylko realizacja wyjątkowej wystawy czasowej, ale również działania i przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu, mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
14: Kolejna wystawa z cyklu ekspozycji prezentujących historię naszego miasta i najbliższego regionu w różnym okresie dziejów. Jesteśmy po okresie średniowiecza, po pierwszych śladach osadnictwa na tym terenie. Przedstawialiśmy Państwu czas panowania tutaj dynastii Habsburgów, a teraz planujemy rozpocząć nowy projekt związany z czasem panowania tu na tym terenie Prus.
15: Mamy około 300 eksponatów z kilkunastu muzeów, w tym są dwa niemieckie muzea, czyli Śląskie Muzeum w Görlitz i Kulturgeschichte Muzeum w Görlitz.
10: Kurator wystawy Robert Rzeszowski.
15: Mamy kontakt z muzeum we Wchlabi, które nam pożycza wyposażenie schroniska na Śnieżce, które będzie zaaranżowane w kaplicy, bo kaplica kiedyś była schroniskiem. Mamy trochę takich instalacji założonych na salach. Jedną z nich jest tuneł kolejowy z wagonikiem, kasą, stacją kolejową, różne wydruki, wydruki także na podłogach, na sufitach. Wiadomo, że to jest okres, kiedy powstają pierwsze manufaktury, więc jedna z sal jest poświęcona tym pierwszym zakładom, które powstały w Jeleniej Górze i okolicy. Chcemy też pokazać, jak ten region był widziany w całej Europie.
10: Wernisaż wystawy W cieniu Gór Olbrzymich w państwie pruskim w Muzeum Karkonoskim odbędzie się w piątek, 6 listopada o godzinie 17. Warto już zarezerwować sobie czas. To wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu po południu. Zapraszamy.
16: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
17: Hello Poland. My name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Zdaje się, że już się wydało, co następne w kolejce, więc lecimy z budką suflera. Za 17 minut 11, za chwilę u nas wtorkowy hit typ Muzycznego radia.

0: za 13.11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wtorek to prawie jak poniedziałek. Almost Monday, tak nazywa się ta formacja, a tytuł piosenki French Kids.

0: Almost Monday, French Kids, piosenka, która będzie wracać, bo to nasz dzisiejszy hit typ.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wygląda na to, że jak na ten moment dość bezpiecznie, spokojnie, bez przynajmniej informacji o wypadkach czy zdarzeniach na dolnośląskich drogach, a jedyne utrudnienia wynikają z prowadzonych prac remontowych, tak jest między innymi na A4, na przykład na 31 kilometrze w kierunku Zgorzelca między Godzieszowem a Bolesławcem. Tutaj mamy wymianę barier energochłonnych, odcinek 200 metrów wycięty, jak to formułują kierowcy. Zablokowany po prostu lewy pas, ruch odbywa się pasem prawym, to wszystko w stronę Zgorzelca, 31 kilometr. Naprawę barier energochłonnych mieliśmy też przez jakiś czas na autostradowej obwodnicy Wrocławia, ale tutaj utrudnienia z tym związane już zakończono. Natomiast wiemy o awarii, o zepsutym pojeździe ciężarowym na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy, zaraz za zjazdem na S5. To auto przez jakiś czas blokowało pas ruchu, tworzyły się spore korki, ale teraz jak spoglądamy na mapy Targeo, to wygląda, jakby sytuacja się poprawiała. Być może już tego problemu nie ma. Jeśli wiecie coś więcej, to zawsze z chęcią przyjmiemy wiadomości od Was pod numerem telefonu 757-646-646. Muzyczne radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowie kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
1: Czas na wiadomości.
5: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach. Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała 2 innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
6: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie 2 amerykańskich baz na Grenlandii.
5: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji, natomiast także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
7: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
5: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
1: To były wiadomości.
3: Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego, ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Ostatnie letnie przedpołudnie, 22 dzień września, kwadrans po godzinie 11:00.

0: Ma nam w Muzycznym Radiu już prawie 20 minut po godzinie 11.
1: Muzyczne Radio.
0: Szczerze mówiąc, kiedy wczoraj o poranku odebrałem telefon od jednego z kierowców z S3 gdzieś tam z okolicy Kamiennej Góry, to musiałem się zastanowić, bo zawahałem się, czy to nie jest jakaś wkrętka. Mianowicie informacja o hulajnodze na S3. No i okazuje się, że wszystko się zgadzało. To znaczy już wczoraj wiedziałem, że wszystko się zgadza. To nie jest tak, że nie mamy do was zaufania, ale czasami trudno w pewne kwestie uwierzyć. Tak, 21-latek wczoraj wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, na S3. No bo tak mu podpowiedziała nawigacja, tak go poprowadziła rzekomo. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3, gdzieś właśnie w okolicach Lubawki. No ale powiadomili też przy okazji policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę. No i tłumaczenie było właśnie takie. Tak mnie nawigacja poprowadziła. No ale to tłumaczenie skończyło się tym, że trzeba było zapłacić mandat. Mandat w wysokości 500 zł. Pilnujcie się, sprawdzajcie nawigację. I nie dajcie się wrobić właśnie w takiej podpowiedzi. 22 dzień września, Muzyczne Radio przed południową porą. 22 września roku 1951, a więc 75 lat temu urodził się David Coverdale, wokalista grupy Deep Purple, Whitesnake. Z Deep Purple współpracował w latach 70., nagrywając m.in. płyty Burn czy Stormbringer. A jako frontman Whitesnake nagrał kilkanaście płyt, z których pochodzą takie przebojowe kompozycje jak Here I Go Again, Is This Love, Fool For Your Loving, czy utwór Too Many Tears. W 75. urodziny artysty David Coverdale urodził się w 1951 roku.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
3: No trzeba przyznać, że powiało chłodem. I powiało, i chłodno. Niskie wskazania dolnośląskich termometrów. Od 11 do 14 stopni po południu, niewiele więcej. Maksymalnie do 17 stopni w Legnicy i okolicach. I w najbliższych dniach niewiele się zmieni. Z tym, że jutro będzie zdecydowanie ładniej. Jutro słońce, dzisiaj chmury, dzisiaj lokalne opady deszczu. Przede wszystkim w południowo-wschodniej części regionu. No i nadal wiejący silny wiatr z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Ono akurat za bardzo się nie zmienia. Rośnie temperatura na Śnieżce. W tej chwili już 1,5 stopnia na plusie, ale za to wiatr wiejący z prędkością przekraczającą chwilami 100 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
6: Po reklamie.
7: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
8: Zgorzelec inwestuje w ekologiczny transport publiczny. Miasto kupi 2 autobusy z napędem elektrycznym wraz z mobilną infrastrukturą do ich ładowania. Pojazdy mają obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. Inwestycja będzie kosztować ponad 3 700 000 zł, z czego blisko 1 900 000 to unijne dofinansowanie. Umowę o dofinansowaniu projektu pod nazwą Zakup autobusów elektrycznych burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podpisał pod koniec lipca, a projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Zakup i dostawa autobusów mają zostać zrealizowane od października tego roku do września roku przyszłego, mówi Renata Burdosz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
9: W ramach tego projektu miasto kupi 2 autobusy elektryczne wraz z mobilną infrastrukturą, która jest potrzebna do ich ładowania. Nowe pojazdy będą obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. W naszym odczuciu jest to bardzo korzystny projekt, zarówno dla pasażerów, jak i dla mieszkańców ulic, którymi przebiegają trasy autobusowe, ponieważ nowe pojazdy, które chcemy zakupić, pojazdy elektryczne, są cichsze od autobusów spalinowych. No i oczywiście podczas jazdy nie emitują spalin. Nowy tabor ma mieć także korzystny wpływ na jakość świadczonych usług i pracę obsługi.
8: Miasto podkreśla również ich wyposażenie oraz dostosowanie do potrzeb różnych grup pasażerów.
9: Nowe autobusy będą wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, w systemy wspomagające pracę kierowców, będą też łatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, opiekunów, którzy podróżują z małymi dziećmi. Inwestycja to jeden z elementów stopniowej modernizacji Zgorzeleckiej Komunikacji Miejskiej. Jej cel to stworzenie transportu, który będzie nie tylko mniej uciążliwy dla środowiska, ale także wygodniejszy, bezpieczniejszy i bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Liczymy na to, że autobus będzie dobrą alternatywą dla codziennych podróży samochodem, czyli odblokuje też trochę nasze ulice. No cóż, robimy to po to, żeby pokazać, że nowoczesne miasto nie musi wybierać między sprawnym transportem, a czystym powietrzem i mniejszym hałasem. To już jest nasz kolejny krok w kierunku zrównoważonej mobilności. Te 2 autobusy elektryczne mają właśnie, tak jak już mówiłam, poprawić komfort podróżowania i równocześnie ograniczyć szkodliwy wpływ transportu na środowisko i ograniczyć też hałas.
7: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Muzyczne radio.

0: Media. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton, bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko. Pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: Yellow, Call It Love, Muzyczne Radio, za 14 minut będzie południe.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Almost Monday, przypominamy piosenkę zatytułowaną French Kids.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Na S3 w rejonie Głogowa od południa powinny rozpocząć się prace na poboczu. Wieczorem kierowców czekają również prace na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Od 20.30 do 5 rano prawy pas ma być zablokowany przez jakiś czas. Mieliśmy utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy po awarii auta ciężarowego. Tam za zjazdem na S5 mocno korkowała się droga, ale zdaje się, że już jest po problemie. I jeżeli na A4 jakieś problemy, to też tylko związane z remontami, z pracami. Nie mamy żadnych informacji na temat wypadków. Na 31 km autostrady A4 w kierunku Zgorzelca między Godzieszowem a Bolesławcem. Tutaj trwa wymiana barier energochłonnych i mamy zwężenie do prawego pasa. Muzyczna Radio, przypominamy się z numerem telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, tu Marlen, czyli Maria Nieklińska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

Muzyczne radio. Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła. Po reklamie.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie. Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
3: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
2: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższy z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
4: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
5: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
4: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
2: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach i tam usłyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę!

0: pokochany. Muzykę. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.

0: Świat postrzegany z dachu z grupą Lady Punk. 17 minut po godzinie 12 kończy nam się lato. O tym, jak lato kończyło się w latach 90. przypomni grupa Asia w swoim utworze Summer.
1: Słuchasz muzycznego radia.

Jakoś tak za wcześnie, jakoś tak za szybko. Summer is gone, koniec lata. Muzyczne Radio 12.21 w ostatnich godzinach lata. Od jutra jesień astronomiczna i kalendarzowa.

0: mam. Jeżeli nie możemy już nic otrzymać od tego lata, to może chociaż od babiego lata. To Natalia Grosiak, Bela, Katia z projektem Babie Lato.
1: To jest Muzyczne Radio.
2: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
4: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
2: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pogoda.
0: Poprawiła się nieco pogoda w północnej części regionu, ale na pozostałej, większej części Dolnego Śląska chmury, silny wiatr, chłód od 11 do 14 stopni w tej chwili. Maksimum na dzisiaj zapowiadane to 16-17 stopni we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie niezmienne wynoszące 1025 hektopaskali. Rośnie temperatura na Śnieżce z 0,3 stopnia. Zrobiło się już nam prawie 2 na plusie, no ale tam cały czas najsilniejszy wiatr, którego porywy dochodzą chwilami do 100 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
11: W cieniu gór olbrzymich w państwie pruskim 1740-1871 to tytuł wystawy, którą będziemy mogli oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To kolejna odsłona realizowanego przez placówkę cyklu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt to nie tylko realizacja wystawy czasowej, ale również liczne działania i przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu. Mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
12: Kolejna wystawa z cyklu ekspozycji prezentujących historię naszego miasta i najbliższego regionu w różnym okresie dziejów. Jesteśmy po okresie średniowiecza, po pierwszych śladach osadnictwa na tym terenie. Przedstawialiśmy Państwu czas panowania tutaj dynastii Habsburgów, a teraz planujemy rozpocząć nowy projekt związany z czasem panowania na tym terenie Prus. Warto podkreślić, że realizacja tak dużej interdyscyplinarnej oryginalnej wystawy była możliwa tylko dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ministra wspierania działań muzealnych. Dziękujemy również naszemu organizatorowi, ponieważ pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego.
13: Mamy około 300 eksponatów z kilkunastu muzeów, w tym są dwa niemieckie muzea, czyli Śląskie Muzeum w Görlitz i Kulturgeschichte Muzeum w Görlitz.
11: Kurator wystawy Robert Rzeszowski.
13: Mamy kontakt z muzeum we Wchlabi, które nam pożycza wyposażenie schroniska na Śnieżce, które będzie zaaranżowane w kaplicy, bo kaplica kiedyś była schroniskiem. Mamy trochę takich instalacji założonych na salach. Jedną z nich jest tunel kolejowy z wagonikiem, kasą, stacją kolejową, różne wydruki, wydruki także na podłogach, na sufitach. Wiadomo, że to jest okres, kiedy powstają pierwsze manufaktury, więc jedna z sal jest poświęcona tym pierwszym zakładom, które powstały w Jeleniej Górze i okolicy. Chcemy też pokazać, jak ten region był widziany w całej Europie. Jest część poświęcona pierwszej światowej wystawie rzemiosła i przemysłu w Londynie. Tam było 15 wystawców naszego regionu. Niektórzy wręcz opatentowali swoje wyroby i uzyskali duże nagrody, o czym mało kto wie.
14: Warto też wspomnieć, że wystawie będzie towarzyszył bogaty pakiet edukacyjny i naukowy, i popularno-naukowy.
11: Wojciech Szczerepa, kurator wystawy.
14: Zorganizujemy dwie sesje naukowe dotyczące dziejów Kotliny Jeleniogórskiej w tym szczególnym okresie wojen śląskich, w dobie działań militarnych z czasów wojny napoleońskiej, ale także poświęcimy jedną z sesji rytownikom i pieczętnikom po obu stronach Karkonoszy. Oprócz tego będą warsztaty przewidziane dla szkół, będą też wycieczki po mieście i okolicy, lekcje muzealne. Naszym celem jest ukazanie szczególnych zmian, jakie zachodziły właśnie w okresie pruskim. Upadek Habsburgów kończy pewien etap historii na tym terenie. Zaczyna się zupełnie nowy etap, upada stary porządek.
12: Serdecznie zapraszamy 6 listopada o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Matejki. To kolejna próba ukazania i przedstawienia mieszkańcom regionu i wszystkim zainteresowanym historii tego miejsca, ale w takim szerszym w kontekście tego, co działo się tutaj w tej części Śląska i w tej części Europy. Warto nas odwiedzić, warto być z nami, zapraszamy.
6: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne radio.

0: Rubens, Muzyczne Radio za 14 minut, 13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Taki troszkę poniedziałkowy, Almost Monday, z piosenką French Kids.

0: Reklama.
1: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
2: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
3: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
1: Czas na wiadomości.
5: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna. Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
6: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
5: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
7: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pan minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin, nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
5: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
8: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
5: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Dzień dobry. To w sumie będziemy tęsknić i troszkę smutna wiadomość, ale można było jej się spodziewać. Ostatni dzień kalendarzowego i astronomicznego lata, jutro początek jesieni. Wtorek, 22 dzień października, nie, września, 13:30. Arek Włodarski, zapraszam na popołudniowy program Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Miło mi zapowiedzieć po raz pierwszy i nie ostatni utwór, który dziś po południu będzie pojawiał się u nas co godzinę. To polski numer. Artystkę znacie doskonale. 2 lata minęły od momentu, gdy ukazał się album z utworami stworzonymi przez samą artystkę. Później kariera Sanach, bo o niej mowa, skupiała się ostatnio wokół poezji śpiewanej i albumów Sanach śpiewa poezję oraz Dwoje Ludzieńków. To ubiegłoroczny album. Teraz pojawia się nowy singiel, być może zapowiedź w przyszłości nowego materiału i tu już jest odejście od poezji. Sanach. Co godzinę po południu z nowym utworem Cichosza. Za chwilę w naszej stacji Music News i Tomek Dudkiewicz. Jeszcze raz witajcie.
3: Music.

Music News meldują się ponownie i zapraszają do świata najnowszych dźwięków. Dziś powiemy Wam o powrocie Benjamina i Grozo, o nowej płycie Mroza i o nowej wersji piosenki True Love od Lorin. Sprawdźmy zatem szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Startujemy. Powracając z pierwszym nowym materiałem od niemal 2 lat, Benjamin Grozo kieruje swoją twórczość na nowe tory. Piosenki Funny Feeling i Waste My Time opowiadają o życiu uczuciowym, które nie potoczyło się tak, jak miał nadzieję. W swoich nowych piosenkach Grozo przemieszcza się między romantyzmem, euforią i całkowitym emocjonalnym oszukiwaniem samego siebie, robiąc wszystko, by zostać wybranym. Strona A singla, czyli utwór Funny Feeling, balansuje między soulowym popem a łagodnym disco napędzanym dźwiękami fortepianu.

0: pokazuje inny fragment tej drogi. Na albumie spotykają się beztroska, zauroczenie i euforia, ale również miłość, pokusy, błędy, rozstania, zagubienie i strata. Mimo różnorodności emocji, Wszystko czego chciałem pozostaje przede wszystkim płytą o szukaniu równowagi i wychodzeniu z trudniejszych momentów. To opowieść o doświadczeniach, które zostawiają po sobie ślad, ale jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć siebie. Piosenki z najnowszego albumu Mroza i oczywiście jego największe hity będziemy mogli usłyszeć na koncercie 10 października we wrocławskiej Hali Stulecia. Music News. I na koniec Loreen, która powraca do True Love z tegorocznego albumu Whitefire. Artystka połączyła siły z Olafurem Arnaldsem. Oddając hołd oryginałowi, reinterpretacja ma otwierać drzwi do duszy poprzez dźwięk, który w fundamentalny sposób zmienia słuchacza. True Love to intymna eksploracja miłości do samej siebie oraz doświadczenia pełnego połączenia z własnym ja. Współpraca Loreen i Olafura bazowała na wspólnym szacunku dla rzemiosła instynktownej i świadomie tworzonej produkcji muzycznej. Wspólne tworzenie było jak spotkanie kogoś, kto mówi tym samym muzycznym językiem, nie tylko w sensie brzmienia, ale również ducha. To była piękna harmonia, która pozwoliła nam odsłonić kolejne warstwy utworu i pozwolić mu istnieć w zgodzie z własną prawdą. Serce pozostało takie samo, ale niesie nowe światło, komentuje Loreen. To jeszcze szybko łapcie gorące premiery, jakie usłyszycie na naszej antenie. Aura Wave i Junk Project z nagraniem Just Drive, a wspomniany Benjamin Ingrosso z nagraniem Funny Feeling i Clean Bandit z najnowszą propozycją Company. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

utwór zawsze kojarzący się już z latem. The Colors, Una Ragazza, Una Ragazza. I jeszcze Serafini, już będzie 13:30, raport regionalny muzycznego Radia.

0: jest muzyczne radio.
1: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton, bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko. Pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Lato żegna nas typowo jesienną aurą w Tatrach, w górach, to nawet zimową. O tym chyba już wszyscy słyszeli. Dzisiaj temperatury naprawdę niewysokie. Do końca dnia od 13 do 17 stopni Celsjusza. I te 17 to tylko na nizinnych terenach Dolnego Śląska, na terenach górskich i podgórskich.
6: Pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Do tego po południu i wieczorem wciąż możliwe są w wielu miejscach przelotne opady deszczu na Dolnym Śląsku. Czas na raport regionalny. Dzisiaj popołudnie informacyjne należy do Beaty Nowickiej i zespołu naszych dziennikarzy.
9: Dobre wieści dla mieszkańców Wałbrzycha i spore zamieszanie na wrocławskim lotnisku. W tym wydaniu wiadomości sprawdzimy, jak będzie wyglądał nowy park wodny przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu, ale najpierw przenosimy się na pas startowy we Wrocławiu. Poranny strach pasażerów i interwencja Straży Granicznej zbiegły się w czasie z ogłoszeniem rekordowych planów rozwoju tamtejszego portu lotniczego.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Pasażerowie lotu z Wrocławia do Palermo przeżyli dziś stresujące chwile. Straż Graniczna zatrzymała mężczyznę, który nielegalnie przedostał się na pokład samolotu.
10: Wydarzenie miało miejsce dzisiaj około godziny 6 rano. Mężczyzna, niebędący obywatelem Polski, sforsował ogrodzenie portu lotniczego Wrocław, po czym wmieszał się w tłum podróżnych zmierzających do samolotu linii Ryanair lecącego na Sycylię. Zanim interweniowała Straż Graniczna, jego obecność na pokładzie wywołała natychmiastową procedurę antyterrorystyczną i pirotechniczną. Sytuacja stała się alarmująca, gdy intruz bez biletu i wcześniejszej kontroli bezpieczeństwa próbował tuż przed startem wejść z plecakiem do samolotowej toalety. Personel pokładowy natychmiast zarządził ewakuację wszystkich pasażerów. Na płycie lotniska pojawiły się służby ratunkowe oraz policyjne psy tropiące, które drobiazgowo przeszukały pokład maszyny oraz okoliczne pojazdy pod kątem materiałów wybuchowych. Na szczęście zagrożenia nie wykryto. Podróżni musieli ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. Samolot na Sycylię wystartował z dwugodzinnym opóźnieniem. Władze wrocławskiego lotniska zapowiedziały już pilne dochodzenie w sprawie rażącego naruszenia strefy zastrzeżonej oraz natychmiastowe wzmocnienie patroli wszystkich służb na terenie całego obiektu. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
9: Służby lotniskowe szybko opanowały sytuację. Sam port lotniczy ma naprawdę powody do świętowania. Nowa baza samolotów, dodatkowe destynacje i rekordowa liczba miejsc w ofercie Ryanaira we Wrocławiu. Przewoźnik zwiększa flotę do 9 samolotów i uruchamia rekordowy rozkład zimowych lotów.
11: Na lotnisku we Wrocławiu zapowiada się wyjątkowo intensywna zima. Ryanair, czyli największy podniebny przewoźnik w Europie i Polsce, zdradził rozkład lotów z nową bazą samolotów. Będą dodatkowe trasy i rekordowa liczba liczba miejsc w ofercie. To m.in. dzięki dwóm nowym maszynom w bazie Ryanaira we Wrocławiu. Przewoźnik ma teraz tutaj aż 9 samolotów, a zainwestował już w stolicy Dolnego Śląska w sumie $900 milionów. Dzięki nowym inwestycjom pasażerowie polecą teraz także do Madrytu, Marrakeszu, Tirany i Turynu. W sumie siatka połączeń z Wrocławia obejmie teraz 43 trasy. Na wielu z nich przewoźnik zwiększy liczbę lotów. Chodzi m.in. o loty do Dublina, Londynu, Palermo czy na lotnisku w Malcie. Rozkład zimowy obejmie 1 300 000 miejsc w samolotach. To aż 330 tysięcy więcej niż rok temu. W skali całego roku z wrocławskiego lotniska ma skorzystać ponad 3 miliony pasażerów. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnaszemiasto.pl.
9: Duże plany rekreacyjne mają też władze Wałbrzycha. Miasto pokazało właśnie oficjalną koncepcję nowego parku wodnego, jaki za 2 lata ma zostać wybudowany przy ulicy Ratuszowej. Inwestycja budzi jednak pierwsze pytania mieszkańców, między innymi o infrastrukturę drogową. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
0: Tak, a to temat, który jak chyba żaden inny rozgrzewa dyskusję w Wałbrzychu. Ostatni basen letni zamknięto tu ponad dekadę temu i od tego czasu o budowę nowego mieszkańcy upominają się każdego lata. Ostatecznie władze zdecydowały się na budowę, a ta nie będzie ani szybka, ani łatwa.
12: Chcemy, aby obiekt powstał tak, aby za 2 lata mógł przyjąć pierwszych gości korzystających. Zakładamy, że obiekt jest w stanie pomieścić 2,5 tysiąca korzystających jednocześnie. To bardzo duża liczba. Bardzo duża liczba, ale oceniamy, że realistyczna po wielu wyjazdach i studyjnych wizytach w takich obiektach w Polsce.
0: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Tu pojawia się największy problem. Basen i tak zwana strefa zielona mają być wybudowane w części dziś zajmowanej przez trybuny Stadionu Tysiąclecia. Te zostaną zburzone oraz cały parking przed Akwazdrojem. Dla aut pozostanie miejsce na parkingu za obiektem, który siłą rzeczy będzie musiał być powiększony.
13: Na ten moment są analizowane 2 takie lokalizacje. Budowa parkingu będzie się działa równocześnie, a nawet troszeczkę wyprzedzi budowę letniego parku wodnego, ponieważ już za rok chcemy, żeby faktycznie to było w zaawansowanym procesie, żeby Państwo mogli jak najbliżej mieć do wejścia, jak najwięcej osób, żeby mogło nas odwiedzić.
0: A to już Kamila Świerczyńska, prezes Wałbrzyskiego Akwazdroju. Koszt inwestycji szacowany jest na 45 do 50 milionów złotych. Firma, która przygotowała koncepcję, ma teraz 3 miesiące na opracowanie dokumentacji potrzebnej do przetargu. Jego ogłoszenie planowane jest w grudniu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey Poland, this is Echo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: pierwszej do ostatniej sekundy. Margaret, bynajmniej kwadrans dzieli nas od godziny 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj we wtorek przez cały dzień promujemy utwór, singiel od grupy Almost Monday. Utwór nosi tytuł French Kids.

0: Piękne dźwięki gitary na koniec. No to niech zabrzmi dalej ten piękny instrument. Do wiadomości do 14. Klasyka polskiego rocka.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Erka, na imię mam Lech i chciałbym pozdrowić słuchaczy muzycznego radia.
0: Klaus Mittwoch. Śmielej.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: Wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka. Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
4: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
6: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
4: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
7: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
4: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok po pokazie filmu Dziki Dziki Wschód Jana Holubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
8: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków. I że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
4: Dziki Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o złote lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
7: Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Piękny ten numer, Ellie Goulding, nowy singiel For Your Entertainment. Przed nami równie piękny, bardzo ważny utwór dzisiaj u nas, czyli we wtorek 22 września.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Sanach, nowy singiel, premierowy singiel Cichosza.

0: Madonna sięgała po stare dobre przeboje, w tym przypadku na przykład grupy ABBA.
1: Muzyczne radio.
0: Hang up. Ostatni dzień lata, będziemy jeszcze o tym mówić. Dzisiaj już jesienna aura, ale znowu na początku jesieni powinna powrócić letnia aura. Wiele osób zmroziła informację o opadach śniegu, dokładnie pod koniec samego lata. No i rzeczywiście to troszkę niebywałe, chociaż wcześniej również się często zdarzało. Na przykład po raz ostatni

0: taka sytuacja miała miejsce 4 lata temu, pod sam koniec września w 2022 roku doszło do takiej sytuacji. Dokładnie 21 września spadło bardzo dużo śniegu i nawet wcześniej, i wtedy doszło do tragicznej lawiny, przypomnę, w masywie Staroleśnego Szczytu w Tatrach Słowackich. No i w wyniku tej lawiny zginęła znana jeleniogórzanka, czyli Roxana Knapik i jej mąż. To informacja, którą przypominamy martwym osobom nieżyjącym, których nie ma wśród nas, ku pamięci, a żywym ku przestrodze, bo wiele osób być może wybierze się w najbliższych dniach na wędrówkę w Tatry. Zresztą cały czas tam mnóstwo turystów. To, kochani, wszędzie uważajcie na siebie, czy to w Wysokich Tatrach, czy to w niższych pasmach, jak na przykład w naszych górach, chociaż u nas takich opadów śniegu na szczęście nie ma. Więcej o pogodzie już niedługo, przed kolejnym raportem regionalnym. Teraz Fisze Made, Tworzywo.
1: Muzyczne Radio.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg cały.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. Sześcioletnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Wieje zimny, taki północny w sumie wiatr. Od czasu do czasu, głównie we wschodniej części regionu, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze, głównie na zachodzie, w najbliższych minutach troszkę więcej przejaśnień nawet się pojawi. Ale do końca dnia zimno. Temperatury w kotlinach górskich tylko w okolicach 13 stopni, na nizinach od 15 do 17.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
8: To wydanie wiadomości zdominują przygotowania do nadchodzących chłodniejszych miesięcy i poprawy warunków życia mieszkańców regionu. Od rekreacji po infrastrukturę i domowe ciepło. Sprawdzamy, jak Kamienna Góra zmienia swoje kamienice dzięki milionowemu dofinansowaniu. W Głuszycy poszukamy sposobu na aktywne rozgrzanie się podczas górskich wędrówek. A zaczynamy od Lubina, gdzie mieszkańcy centrum zamiast zapowiadanego ciepła na start sezonu muszą radzić sobie z zimną wodą w kranach.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a przerwy w dostawach ciepłej wody w centrum Lubina powracają często.
9: Obecne, które już trwają, mają zostać usunięte do jutrzejszego poranka. Związane są z awarią sieci cieplnej przy ulicy Niepodległości. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Termal SA w Lubinie, Adam Siwek, mówi o rekordowej liczbie awarii w tym roku. W ciągu 8 miesięcy było ponad 80 przerw w dostawach, które dotyczyły całego miasta. Tylko w sierpniu infrastruktura dostawcy ciepła WPC-u uległa awarii 16 razy. Problemy dotyczą nie tylko ciągłości dostaw, ale również kosztów. Mieszkańcy Lubina nie tylko mają dostawy ciepła z przerwami, ale również za nie płacą i ponoszą najwyższe koszty ciepła w regionie. Źródłem problemu ma być stan infrastruktury przemysłowej. Ciepło do Lubina produkowane jest w odległości prawie 19 km od miasta i transportowane przez teren narażony na wstrząsy górnicze. Straty sieciowe szacowane są na 20%. W 2024 roku przyjęto w Lubinie aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło. Jak powiedział prezes Siwek, chciałbym zaapelować o to, by tworzyć nie kolejne założenia, nie kolejną aktualizację, tylko stworzyć plan zaopatrzenia w ciepło. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Podczas gdy w Lubinie stara infrastruktura zawodzi mieszkańców, w Kamiennej Górze ruszają radykalne zmiany, które mają tego typu problemom zapobiec w przyszłości. Kolejne budynki komunalne w tym mieście przejdą gruntowną metamorfozę. Gmina miejska pozyskała blisko 3,5 miliona złotych dofinansowania, które zostanie przeznaczone na generalne remonty i kompleksową termomodernizację miejskich kamienic. Pierwsze ekipy budowlane pojawią się na placu budowy już wkrótce. Temat sprawdzał Jacek Rogórski.
10: Urząd Miasta rozstrzygnął właśnie przetarg na remont kamienicy przy ulicy Krzeszowskiej 18. Budynek przejdzie kapitalny remont z częściową termomodernizacją. Stary system grzewczy zostanie zastąpiony ogrzewaniem gazowym. Te prace będą odbywały się po sezonie grzewczym. Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 1 000 000 zł, z czego prawie 600 000 zł pokryje pozyskana dotacja. W kolejce do rewitalizacji czekają już kolejne miejskie budynki. Przetargi na ich remonty zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Jeśli urzędowi uda się wyłonić wykonawców, prace wystartują pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Kamienice, na które miasto zdobyło dofinansowanie, położone są przy ulicach Jana Pawła II, Katowickiej, Ptasiej oraz Karola Miarki. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Wyremontowane ciepłe domy przydadzą się szczególnie po całym dniu spędzonym na chłodnym górskim szlaku, a do wyjścia z domu mimo już jesiennej aury mocno zachęcają wędrujące głuszce. W podwałbrzyskiej Głuszycy rusza korona 40 szczytów. To nowa zabawa i propozycja aktywnego spędzania czasu w otaczających gminę pasmach górskich. Jak dołączyć do wyzwania? Sprawdził to Jacek Zych.
3: Projekt korony 40 szczytów Głuszycy to pomysł miejscowych społeczników i turystów z grupy Wędrujące Głuszce. Zabawa polega, co chyba nie budzi zdziwienia, na zdobyciu 40 otaczających Głuszyce szczytów górsowych i suchych, z których najwyższy to Wali Góra, wznoszący się na wysokość 936 metrów nad poziomem morza.
11: Zasada jest taka, że naszą koronę możemy zdobywać dwustopniowo, czyli mamy tak zwaną małą koronę, to mamy 20 szczytów i na odznakę dużą mamy 40 szczytów. Będzie tutaj uruchomiony profil na Facebooku. Państwo, którzy wchodzą na dany szczyt, robią sobie zdjęcie, selfiaka. To zdjęcie jest wtedy przesyłane przez Państwa na ten nasz uruchomiony profil. To jest taki jakby ten pierwszy główny etap.
3: Powiedziała Joanna Wielgus z grupy Wędrujące Głuszce. W realizację projektu włączyła się dość energicznie gmina. Jak powiedział burmistrz Roman Gut, urzędnicy widzą w nim szansę może nie tyle na wzrost aktywności turystycznej w Głuszycy, bo na brak turystów nie można tam narzekać, ale na zatrzymanie tego ruchu turystycznego na trochę dłużej niż jeden dzień.
12: A dla mnie najważniejsze, że to jest inicjatywa osób, które na co dzień spotykają się, wędrują nie tylko po szlakach w okolicach Głuszycy, ale również wybierają coraz to nowe zakątki Polski. Myślę, że za kilka dni każdy z nas będzie chodził po górach, robił zdjęcia i zdobywał naszą koronę.
3: A to już burmistrz Głuszycy Roman Głut. Koronę 40 szczytów Głuszycy będzie można zdobywać już tej jesieni. Na szczytach montowane są ostatnie tabliczki informacyjne. W przygotowaniu jest też projekt specjalnej odznaki dla tych, którzy tę może niewielką, ale jednak koronę zdobędą. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: O 15.30 kolejne doniesienia z regionu.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland. I'm Annelie and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: KGHM Polska Miedź SA oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
7: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
8: Po reklamie.
0: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Dzięki takim nutom chyba miło upływa ostatnie letnie popołudnie tego roku, taką mam nadzieję. 13 minut pozostało do godziny 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No to fajnych nut ciąg dalszy. Almost Monday ponownie. French Kids.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No i nic złego się nie dzieje na szczęście na drogach Dolnego Śląska i w okolicach. No w miastach jak zawsze sporo utrudnień, między innymi w Bolesławcu. Wszystko związane z bardzo dużym natężeniem ruchu lub robotami drogowymi. Tak jest w ciągu drogi numer 94 w Bolesławcu i na skrzyżowaniu ulicy Walerego Wróblewskiego i Zgorzeleckiej, tutaj w okolicach ronda roboty. Wcześniej także na skrzyżowaniu w kierunku na ulicę Widok, Ceramiczną, również roboty i też małe tutaj utrudnienia. Trzeba uważać, te trasy dojazdowe, głównie właśnie w ciągu drogi numer 94 do centrum Wrocławia, Bolesławca, przyblokowane. We Wrocławiu oczywiście też w centrum sporo korków, w stałych miejscach. Warto jak zawsze kręcić ostrożnie, bo niespodzianek może być sporo. Na zachodniej rubieży regionu, czyli Zgorzelec, też rośnie powolutku zator w stronę kierunku przejścia granicznego Jędrzychowice Ludwigsdorf od autostrady A4. No i zawsze stałe miejsce z utrudnieniami, czyli skrzyżowanie dróg numer 30 prowadzących w stronę centrum, to jest Jeleniogórska i Słowiańska i skrzyżowanie z drogą 352 na Bogatynie.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Carla Fernandez do Nowiadomości, a później Autoradio, premierowy odcinek.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
4: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
2: Czas na wiadomości.
6: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni. Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
6: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
8: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
6: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
9: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
6: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew. Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów. Jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzień dobry, małe i duże mobile oraz kierujący jednośladami. A propos, no właśnie, dziś w programie Polacy rzucili się na motocykle. Później będzie o bardzo wyjątkowym miejscu w naszym kraju, czyli Centrum Dystrybucyjne Volkswagen Group w Komornikach. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Od stycznia do końca sierpnia w naszym kraju zarejestrowano ponad 47 tysięcy nowych motocykli. To wzrost o ponad 42% w porównaniu z analogicznym czasem ubiegłego roku. Motorowery również zwiększyły liczbę rejestracji. W pierwszych 8 miesiącach roku zarejestrowano ich ponad 12 tysięcy, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. W ciągu pierwszych 8 miesięcy bieżącego roku największą popularnością cieszyły się motocykle z silnikiem o pojemności do 125 cm3. Oczywiście z powodu tego, że można je prowadzić, posiadając jedynie prawo jazdy kategorii B.
0: Aktualności.
1: Na drugim miejscu najpopularniejszej grupy motocykli to maszyny z silnikiem o pojemności od 750 do 1000 cm3 i na trzecim te o pojemności od 500 do 750 cm3. Najwięcej w Polsce motocykli sprzedaje Honda od początku roku, ponad 8 tysięcy. To jest rezultat bardzo dobry. Drugie miejsce zajmuje Junak. Marka zwiększyła rezultat o 49%. Trzeci jest Romet Motors. Teraz 68 tysięcy części dziennie. Tyle wysyła Centrum Dystrybucyjne Volkswagen Group Polska w Komornikach.
0: Ciekawostki.
1: Centrum zaopatruje sieć serwisową, przypomnę, marek Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Cupra oraz Volkswagen auta dostawcze. System został zaprojektowany tak, aby zamówienie złożone do godziny 17 dotarło do warsztatów już następnego dnia do godziny 8. Wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, albo lepiej. Terminowość dostaw przekracza 99%. Oznacza to, że od momentu zamówienia części do jej pojawienia się w warsztacie może minąć zaledwie kilkanaście godzin. Przy takiej skali działania nie ma miejsca na przypadki. W pierwszym półroczu tego roku z centrum dystrybucyjnego w Komornikach do sieci serwisowej trafiło 8,5 miliona części o łącznej masie ponad 10 tysięcy ton.
0: Autoradio.
1: Sprawna logistyka ma znaczenie nie tylko w przypadku nowych modeli, niezależnie od wieku pojazdu i miejsca, w którym jest serwisowany. Dostępność części pozostaje jednym z kluczowych elementów sprawnej naprawy. To również pokazuje przewagę, jaką posiada koncern Volkswagen nad na przykład chińskimi markami, które bardzo często muszą sprowadzać części związane z naprawami z Chin, a to zdecydowanie dłużej trwa. Nie jest sztuką sprzedać dzisiaj tanio nowy samochód, sztuką jest zapewnić mu za 3-5 lat części zamienne do dalszej eksploatacji i to dostarczyć te części na czas i szybko. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.

0: I tak z wyciszenia kończy się ten utwór. Cicho. W Stanach nowy singiel króluje u nas dzisiejszego popołudnia, czyli we wtorek 22 września, Światowy Dzień Bez Samochodu. Och, te dni to chyba zupełnie nic nie dają, bo aut na drogach i wokół nas coraz więcej, a tym samym większy ruch. 22 minuty po godzinie 15. Co w trawie piszczy w regionie? O tym w raporcie regionalnym o 15.30.
1: Hey, this is Maciej Kos and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie.
5: 15.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Teraz minimalna temperatura w regionie to jeszcze 13 stopni, ale za chwilkę, gdzieś tam za 2 godzinki to już będzie 11, później 10, 9, no i tak będzie sobie spadać do 5, ale w przyszłym tygodniu już temperatury poszybują powyżej 20 i powróci do nas bardzo piękna, no jesień, nie lato, bo przecież już praktycznie lato za nami. Dzisiaj do końca dnia pochmurno.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Aura taka jak dziś do piątku, a weekend szykuje się cudownie. Pierwszy jesienny weekend będzie słoneczny, ciepły, miły, bez raczej burz i opadów. No i na pewno cieszy to wszystkich chcących odwiedzić. Mówię o wystawcach i klientach Jarmark Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze, na który po raz kolejny zapraszamy. Teraz zapraszamy na kolejną wędrówkę po regionie. Beata Nowicka.
8: Surowa kara dla drogowego recydywisty. Nowe mieszkania w Legnicy i wojskowa rekrutacja w Wałbrzychu. Za chwilę sprawdzimy, jak armia zamierza zachęcać młodych ludzi stabilnym zatrudnieniem i jak zmieni się legnickie Zakaczawie. A zaczynam od wyroku dla 33-latka z gminy Nowogrodziec, który mimo wcześniejszych decyzji sądu ponownie usiadł za kierownicą. Teraz mężczyzna ma 8 miesięcy bezwzględnego więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i 10 000 złotych świadczenia.
9: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, komisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Zatrzymali do kontroli na jednej z ulic Bolesławca samochód osobowy. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowogrodziec. Komisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Podczas sprawdzenia kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że mężczyznę obowiązują aż 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 2 z nich zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu, a 3 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
10: Mężczyzna miał także cofnięte uprawnienia do kierowania, a problemy dotyczyły również samochodu, którym jechał. Pojazd nie miał aktualnych badań technicznych, a jego dowód rejestracyjny został wcześniej zatrzymany.
9: W związku z popełnionym przestępstwem mężczyzna został zatrzymany, a jego sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym.
10: Postępowanie zakończyło się dla kierowcy surowym wyrokiem.
9: Sąd skazał mieszkańca gminy Nowogrodziec na karę 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Mężczyzna dostał również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz został zobowiązany do zapłacenia 10 000 złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
10: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Wolne i nowoczesne przestrzenie już wkrótce zyskają mieszkańcy Legnicy. Miasto wzbogaci się o nowoczesne, ekologiczne mieszkania, które powstaną na Zakaczawiu. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kamienna Góra podpisało właśnie umowę z generalnym wykonawcą. Na placu budowy był Szczepan Knap.
1: Przekazano oficjalnie również plac budowy, u zbiegu ulic Kamiennej i Kościelnej. Wartość kontraktu na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi winie się prawie 24 miliony złotych. Jak powiedział prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
11: Powierzchnia jest realizowana na terenie zdegradowanym, na terenie tak zwanego Zakaczawia i ten obszar jest dla nas szczególnie ważny, żeby to budownictwo faktycznie tam ruszyło. Liczymy, że właśnie dzięki wsparciu Towarzystwa Budownictwa Społecznego uda się ożywić tą przestrzeń. To jest pierwsza taka chyba najważniejsza rzecz, a druga to jest wypełnienie pewnej luki pomiędzy mieszkaniami komunalnymi, których standard, jak wiemy, nie jest najlepszy, są to wyjątkowo tanie mieszkania, a typowymi mieszkaniami deweloperskimi. Budowa 45 mieszkań na obszarze świetnie położonym przy Legnickim Dworcu. Mam nadzieję, że także zachęci młode rodziny do zamieszkania w Legnicy. Okres budowy około 2 lat. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z TBS Kamienna Góra.
1: W ramach przedsięwzięcia powstanie 45 lokali mieszkalnych. Władysław Niemas, prezes zarządu TBS Kamienna Góra.
12: 45 mieszkań wraz z pięknym wyposażeniem, sufitowe grzanie, pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i winda.
1: Rafał Przykłocki, który będzie nadzorował budowę z ramienia wykonawcy, zapewnił, że prace ruszą w przyszłym tygodniu.
13: To jest taki teren, który wymaga szczególnej uwagi. Mamy istniejące kamienice, jest to też centrum miasta. Taki szereg roboty na wstępie, które należy trzeba wykonać, aczkolwiek no, nie będziemy zwlekać z rozpoczęciem.
1: Budowa ma być mocno zaawansowana jeszcze przed końcem roku. Wraz z podpisaniem umowy i przekazaniem placu budowy ruszył nabór wniosków i rekrutacja. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Nowe lokale mogą być świetną opcją dla młodych ludzi szukających swojego miejsca na start. Podobnie jak nowa ścieżka kariery, którą można rozpocząć w Wałbrzychu. To właśnie tam wojsko otwiera swój nowy punkt rekrutacyjny. Armia kusi młode pokolenie stabilnym zatrudnieniem i atrakcyjnymi apanażami. Co dokładnie oferują przyszłym mundurowym? O tym Jacek Zych.
14: Tak, rzeczywiście do tej pory wojskowi pojawiali się w Wałbrzychu raczej incydentalnie. Od 24 września w budynku Biblioteki pod Atlantami rozpocznie pracę stacjonarny punkt informacyjno-rekrutacyjny, gdzie młodzi ludzie będą mogli nie tylko uzyskać informacje na temat możliwości i zasad rozpoczęcia służby w Wojsku Polskim, ale i bezpośrednio złożyć taką deklarację.
15: Osoba, która będzie znajdowała się na tamtym stanowisku, będzie kompetentną w celu odpowiedzenia na pytania, które się pojawią dotyczącą zarówno dobrowolnej zastępczej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zawodowej służby wojskowej.
14: To porucznik Jacek Medyński z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku, który dodaje, że otwarcie filii kłodzkiego WCR w Wałbrzychu to efekt dużego zainteresowania służbą w armii w regionie wałbrzyskim.
15: Patrząc na oddziały przygotowania wojskowego, chociażby w 4 liceum, czy też w zespole szkół technicznych w Kamiennej Górze, mamy tam dużo kandydatów do przyszłej służby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.
14: Dziś służbę w wojsku można realizować na kilka różnych sposobów, jako żołnierz zawodowy, żołnierz rezerwy, czy też zupełnie w strukturze cywilnej, jako pracownik resortu obrony narodowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Witam, tutaj Gromi, bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio.
1: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Po reklamie.

0: Dawid podsiadło już sprzed wielu, wielu lat, ale wciąż brzmi dobrze, w dobrą stronę zmierzamy. 14 minut dzieli nas od godziny 16.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No to już jesteśmy u celu tego najbliższego Almost Monday. Z nowym singlem u nas króluje dzisiaj bardzo fajny utwór French Kids. Ponownie w muzycznym radiu. Nasza najważniejsza piosenka dziś, we wtorek, 22 września.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
2: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 16.
0: Czas na wiadomości.
7: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki. Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
8: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
7: 10-latka trafiła do szpitala i 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
9: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
7: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
10: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
7: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
11: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
7: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
6: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin. I to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
7: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kolejne Music News polecają się Waszej uwadze wraz z Epką od projektu Clock Clock. Powiemy Wam także o płytowym debiucie Jacka Greya i zaprosimy na polski koncert włoskiego zespołu The Colors. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Są w życiu takie chwile, których wartość dostrzegamy dopiero, gdy się skończą. Momenty, przez które po prostu przechodziliśmy, nie podejrzewając nawet, że później będziemy tęsknić właśnie za tym uczuciem. Clock Clock uczynili z tego wspomnienia sedno swojej nowej epki pod nazwą A Skalte Engel. Nie jest to pełne tęsknoty pragnienie cofnięcia czasu, lecz spojrzenie na okres, który już nigdy nie powróci w dokładnie taki sam sposób i który właśnie z tego powodu pozostaje z nami. Opowiedziane obrazami rodem z wielkich amerykańskich filmów o dorastaniu, długie letnie noce, pierwsze miłości, przyjaźnie, które wtedy wydawały się nierozerwalne. Muzycznie Clock Clock wracają dokładnie tam, gdzie czują się najlepiej. Do piosenek, przy których można tańczyć, a które jednocześnie służą przekazaniu czegoś, o czym warto pamiętać. W centrum wszystkiego znajduje się główny singiel Skeletons. Utwór opowiada o rzeczach, które nosimy w sobie z własnej przeszłości, historiach, których nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy oraz wspomnieniach, które mimo wszystko stały się częścią tego, kim jesteśmy. Piosenka idealnie nawiązuje do myśli przewodniej całej epki. To, co znajduje się za nami, nie znika, ale idzie razem z nami. Przenosimy się na antypody. Australijski wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista i producent Jack Gray wydał długo wyczekiwany debiutancki album Swimming in Jeans. W 12 utworach artysta zamyka pęd, lekkomyślność i emocjonalne przeciążenie młodości, przekładając je na bardzo osobisty indie pop. Wraz z albumem Jack zaprezentował oficjalny teledysk do nowego singla Blind Lovin', nagranego wspólnie z przyjacielem i współpracownikiem Gabe'em Yaronem. Utwór próbuje uchwycić ten moment, kiedy zauroczenie całkowicie odbiera zdrowy rozsądek. Piosenka rozwija się stopniowo, początkowo spokojna, z czasem nabiera lekko oszałamiającego charakteru, oddając emocjonalny zawrót głowy towarzyszący bezgranicznej fascynacji. Music News. Na koniec w Music News mocno koncertowo. Po lecie pełnym wyprzedanych koncertów i spektakularnych sukcesów włoska sensacja muzyki pop-funk zespół The Colors oficjalnie ogłasza nową wielką trasę koncertową Europe USA Canada Tour 2027. Światowe tournée obejmie najważniejsze miasta w Europie oraz Ameryce Północnej. Z radością informujemy, że na trasie zespołu znalazła się także Polska. Włoska formacja wystąpi przed polską publicznością 16 października w warszawskim klubie Progresja. Wizyta The Colors w Warszawie to nie przypadek. Zespół łączy z polską publicznością wyjątkowa więź. To właśnie w Polsce ich gigantyczny globalny przebój Italo Disco zdobył prestiżowy status podwójnej diamentowej płyty. Po całkowicie wyprzedanych koncertach z lat 2024-25 muzycy powracają do Polski w ramach trasy, która wyznacza nowy, międzynarodowy rozdział w ich karierze. To na koniec tradycyjnie łapcie jeszcze kilka gorących premier. Albert RCB z nagraniem Heart in the Echoes, Nita i Tańczy Kochaj, a także Age Connect i Rockaway z nagraniem Love Who Will Find You. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. Best of.

No i tak pięknie brzmi nam pierwsza część Best of Muzycznego Radia. Propozycje z naszych zbiorów muzycznych, że tak powiem. To jeszcze Patryk Kumur i będzie raport regionalny i pierwsza część za nami.

0: reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie Smaki Karkonoszy czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci, strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Zimno, już w tej chwili poniżej nawet 13 stopni w kotlinach górskich miejscami. 14-15 w miejscach takich jak Legnica i Wrocław, no to szału nie ma. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, ale także przejaśnienia, choć także gdzieniegdzie z tych ciemniejszych chmur może jeszcze spaść deszczyk niewielki.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Nie zdążyłem. Już dopowiadam. Jutro więcej słońca, troszkę mniej chmur, bez opadów raczej, lub będą mniejsze od dzisiejszych, chociaż i te dzisiaj niewielkie, ale wciąż będzie raczej chłodno. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
6: Drogowe utrudnienia na A4 i poważne kłopoty motocyklisty, który próbował przekupić policjantów, ale będą też dobre wieści. Darmowe dojazdy do szkół i wielkie sportowe emocje w Karkonoszach.
5: Muzyczne radio.
6: A zaczynamy od ważnego przypomnienia dla kierowców podróżujących autostradą A4, gdzie wystartowały remonty zjazdów. Drogowcy pracują już na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność i zdjęcie nogi z gazu, informuje Magdalena Szumiata, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: W sumie wyremontujemy 5 węzłów. W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca, nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Wartość całej inwestycji, którą realizuje firma Budimex, wynosi prawie 5 700 000 zł. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada bieżącego roku.
6: Ostrożność na drodze to jedno, a znajomość przepisów i policyjnych realiów to drugie. Przekonał się o tym kierowca jednośladu, dla którego rutynowa kontrola skończy się przed sądem, a mogło skończyć się na mandacie w kwocie 300 zł.
8: Pan rozdaje mi 200 zł?
9: Tak, i lecę dalej.
8: Leci pan dalej?
9: Tak.
8: Bez punktu, bez mandatu?
9: Tak jest.
8: Ale to nie robię pan.
9: O, przepraszam.
8: No nie, nie.
9: W sumie. Nie, no nie.
8: Dobrze, to... teraz tak, zabezpieczę po 200 zł. Proszę. W tym momencie...
9: O Jezus, no.
8: Ja chciałem za przestępstwo w postaci próby przekopienia policjanta celem odstąpienia od czynności służbowych.
9: No, no, bez przesady, panowie.
8: Mogło się skończyć na 300 zł, właśnie się pan władował. Dlatego w tym momencie pan jest zatrzymany, wykonuje pan nasze polecenie.
10: Łapówka w zamian za odstąpienie od wręczenia mandatu nie przeszła i przejść nie może. Policjanci drogówki już od dłuższego czasu mają w mundurach kamery rejestrujące przebieg interwencji, a więc przymknięcie oka przez policjanta na łamanie przepisów nie wchodzi w grę, a wszelkie niemoralne propozycje muszą zakończyć się tak, jak w przypadku 69-letniego motocyklisty w Długołęce. Został tam zatrzymany za przekroczenie prędkości i jechał 75 km na godzinę na obowiązującej 50. Policjanci nałożyli na niego 300 zł mandatu i 5 punktów karnych, zgodnie z taryfikatorem. Podkreślali też, że gdyby kierowca jechał o 1 km szybciej, dostałby 500 zł mandatu, a więc i tak ma szczęście w nieszczęściu. Mężczyzna jednak chciał szczęściu nieco bardziej dopomóc i próbował wręczyć policjantom 200 zł w zamian za odstąpienie od czynności. Teraz będzie tłumaczył się przed prokuratorem. Został zatrzymany, a pieniądze zabezpieczono jako dowód. Za udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w celu skłonienia funkcjonariusza publicznego do naruszenia przepisów prawa grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Jak podkreśla Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, stróż prawa ma obowiązek stanowczo reagować na każdą próbę przekupstwa. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Uczniowie w powiecie bolesławieckim mogą z komunikacji publicznej korzystać za darmo. Od 1 września działa tam program wyrównywania szans edukacyjnych. Jak sprawdza się w praktyce, o tym Andrzej Stefańczyk.
1: Po pierwszym miesiącu działania programu powiat podsumowuje jego efekty. We wrześniu wydano prawie 1600 darmowych biletów. Z programu korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale także uczniowie z powiatów ościennych, którzy dojeżdżają do szkół przewoźnikiem obsługującym program, czyli PKS-em Bolesławiec. Jak mówi Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, to ponad 40% wszystkich uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez powiat.
11: Patrząc na to, że liczba całkowita uczniów to jest prawie 4 tysiące, to jest to ponad 40% uczniów dojeżdżających dojeżdża do szkół za darmo.
1: Najwięcej uczniów korzystających z programu mieszka w gminach Bolesławiec i Nowogrodziec. Łącznie z gmin Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica i Gromadka pochodzi około 1460 beneficjentów. Kolejnych 135 uczniów przyjeżdża do bolesławieckich szkół spoza powiatu. Program kosztuje powiat więcej niż początkowo zakładano.
11: Koszt to jest ponad 250 tysięcy, ten miesięczny.
1: Dla rodzin oznacza to wymierne oszczędności. W zależności od trasy miesięcznie bilet kosztuje od około 100 do nawet 200 zł. Program bilet obowiązuje w roku szkolnym 2026-2027. Do końca czerwca przyszłego roku. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Przed nami 20. edycja rowerowego biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Rywalizacja rozegra się na dystansach od 20 do ponad 100 kilometrów. Będą też dwa dystanse dla dzieci i zupełna nowość, poranne kręcenie na śniadanie. To świetna okazja, by najbliższe dni spędzić ciekawie i aktywnie. A zachęca do tego rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
12: To jest taki nowy pomysł, ściągnięty troszeczkę z naszego letniego biegu Piastów, gdzie bieg śniadaniowy cieszył się dużym powodzeniem. To jest taki bieg rekreacyjny, którym przede wszystkim chodzi o integrację uczestników, zakończony wspólnym śniadaniem, wspólną rozmową. Piątek, dziewiąta, hotel Bornit. Jedziemy sobie na rowerkach około 20 km, a potem się spotykamy na śniadaniu, rozmawiamy, po prostu jesteśmy razem. Następnego dnia, 26, dania główne, to jest Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, czyli w kolarstwie górskim. Ale żeby dopełnić ten program, to jeszcze muszę wspomnieć o wyścigu na gravelach, też na dystansie prawie 100 km, jak również rowerową przygodę mamy dla dzieci na 300 metrów i na kilometr. Także serdecznie zapraszamy do Szklarskiej Poręby Jakuszyc w nadchodzący weekend.
6: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A dziś jeszcze po 20.00 podsumowanie wydarzeń regionu, a do 17.00 muzyka non-stop spod znaku to, co mamy dla was najlepsze. Będzie Manchester, będzie Edward Maja, będzie jeszcze Talib. To ruszamy.
13: Hello Poland, we are Vistone and you are listening to Muzyczny Radio. They really love music.

0: Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Reklama. Odkryj pełny smaku kolację degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
0: Czas na wiadomości.
6: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą zonda krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery zonda krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki zonda krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
7: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
6: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
6: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
9: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
6: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
11: Wtorek, 22 dzień września, no i niestety to ten dzień, ostatni podczas kalendarzowego lata, a przed nami, tak jak słychać, kolejna podróż na planetę pełną hitów, oczywiście w towarzystwie kolejnych premier, no i także moim, Patryk Łacica, witam Was, a jeśli chodzi o dzisiejsze debiuty, będzie to formacja Almost Monday i French Kids, oprócz nich także polska propozycja i zupełny debiut, nowa generacja Love Story, i jako trzeci duet Das i Calvo Enjoy the Ride. Jednakże zanim otworzymy dzisiejsze notowanie, ktoś z poczekalni szansę dostanie, no i to nawet nie jedną, a dwie. Jako pierwszy zagra na nas Pedro Santos, Should Have Known Better, a jako druga pojawi się formacja Yellow i Breakout. No i skoro wiadomo, co przed nami, to nie zapomnijcie o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. Nie wolno także zapomnieć o uśmiechu, a taki na pewno się pojawi. No i nie marnujmy czasu, zaczynajmy.

0: Yellow i Breakout. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. No prawie jak nasz polski Breakout, ale niestety to zupełnie inny gatunek. No i to dość specyficzny, ale jednocześnie ciekawy. Słychać tutaj na pewno bardzo duże wpływy New Age. Początek spotkania rozpoczął się natomiast od solowego numeru lidera boysbandu Here At Last. Był to Pedro Santos, Should Have Known Better. Bardzo ciekawa fuzja popu i funku. Jeżeli zależy wam na tym, aby któryś z nich pojawił się na liście, to telefony w dłoń i głosujemy. No a teraz przypomnijmy sobie jeszcze, kto wywalczył miejsce na podium po weekendowej przerwie.
1: Hit planeta. Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce trzecie, Mondo i Gold. Wydawałoby się, że zmierza już do wyjścia, ale nic bardziej mylnego. W ubiegłym tygodniu dotarł na szczyt, następnie spadł na pozycję szóstą, no i po weekendzie, tak jak słychać, wraca do gry. Na miejscu drugim przywitał nas Alex Warren, który jest niekwestionowanym liderem ubiegłego tygodnia. Bardzo upodobał sobie miejsce na samym szczycie listy, no ale konkurencja niestety okazała się dużo silniejsza. No i można powiedzieć, że było nawet trzech na jednego, bo to złoto zgarnęli bracia Kacperczyk i Mrozu, Wszystko czego chciałem, no na pewno chcieli podbić polskie listy przebojów i zrobili to w pięknym stylu. Gratulujemy!
1: Wszystko czego chciałem jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Hello, this is Axwell and
9: in Grosso.
10: Hi, my name is Sia.
11: Hi guys, my name is Sam Walker.
12: Hey guys, I'm Zara Larson.
13: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
14: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
15: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
16: No i jednocześnie będzie to strzał w bingo. No i Arek Kłusowski.

0: let's talk about you.
1: Hit Planeta. Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Hey everyone, we are Lizzo.
4: Cześć, tu Margaret.
5: Hi, my name is LA Vision.
6: Hi, I'm Olivia.
7: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Chloe Elizabeth. Zbliżamy się do godziny 17.30, no i czas podsumować pierwsze poniedziałkowe zmiany. No i na pewno na miejscu 40 przywitał nas Arek Kłusowski, który ekspresowo wskoczył na listę, bo bingo było wczorajszą premierą. Na miejscu 39 Alpha Jack i Walking on a Dream, wielki przebój Empire of the Sun, który wczoraj był na miejscu 23, także mamy ogromny spadek, ale są też dobre wiadomości, bo Albert RCB i Brandon Chase, Heart in the Echoes, zyskali 2 punkty. Wczoraj pojawili się na samym początku spotkania. Katie Baser ponownie odbija. Co prawda niewiele, ale na pewno dzisiaj nie pożegnamy. Przed momentem Molly Elizabeth. No i pożegnać niestety przyszło nam braci z duetu Fastboy. Music Sounds opuszcza nasze zestawienie. No i to miejsce musiał ktoś zapełnić. No i zrobił to Wiktor Waligura, który oficjalnie wskakuje na naszą listę. Od razu na miejsce 35. Przed nami Nie umiem kochać.
1: Jest hit planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Po reklamie.
2: Hello to our Polish fans. We're Lucas and Steve.
3: Cześć, tutaj Kaja.
4: Hey guys, it's Mikolas Józef.
5: Hello everybody, this is Ina.
2: Cześć, tu Liber. To jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Two Colors i Primadonna wczoraj wylądowali na pozycji 25 i awansowali aż o 8 oczek, no a dziś niestety wracają na miejsce 33. No i bardzo podobna sytuacja w przypadku Cheat Codes, którzy pojawiają się przed nami. Posłuchajmy The House That We Don't Live In Anymore.

0: Technonova i totalnie przebojowa.
1: A to byli Victoria Horn i Above and Beyond. Wczoraj na miejscu 10, dziś z numerem 31. No ależ spadek. Kolejny, When You Believe, czyli kiedy uwierzysz. No wtedy zazwyczaj dzieją się rzeczy niemożliwe. Cuda zazwyczaj zajmują też trochę czasu, ale mogą się wydarzyć, tak jak teraz, bo przed nami coś niespotykanego, ale jednocześnie możliwego. Fale Hit Planety przejmą zupełni debiutanci. Świeżo założony projekt o nazwie Nowa Generacja, za którym to kryją się Michał Tarka i Dawid Jędrzejczyk. To właśnie tych dwóch panów pod szyldem wytwórni NG Label zmiksowało, napisało i wydało singiel Love Story. Była to sobotnia premiera na top30.pl. No i z tego, co widać po waszych reakcjach, bardzo przypadła wam do gustu. Jak będzie pośród międzynarodowego towarzystwa, no i niektórych wielkich gwiazd? Wszystko zależy oczywiście od was. Na pewno dostają równe szanse. Koniecznie posłuchajcie, no i podzielcie się wrażeniami.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

The Colors, Serena Blanchale, Marken Cremont, no i Partenope. Dokładnie tak jak wczoraj na miejscu 30, a przed nami awans aż o 7 oczek. Marshmallow, Cameron Whitecomb i Hollow.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
5: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
6: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
5: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
4: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo, mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
7: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
4: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
8: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
4: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
9: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
4: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
3: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
12: Jednocześnie wczorajsza premiera Alessandra Head Over Water.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Hi, we're people.
3: Hi, this is Paulina.
4: Hey, yo, I'm DTE.
5: To Monika Lewczuk.
4: Well, hi there, I'm Orji Nielsen, and right now you're listening to Hit Planeta and Musiczne Radio. Hit
6: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: A to byli Frank Walker i Alexander Stewart. Ich brakujący element, czyli Missing Piece, dziś odnalazł się na pozycji 27, czyli awans o jedno oczko. Na zegarach mamy kwadrans po godzinie 18, to jest druga z trzech części naszego dzisiejszego spotkania. No i jednocześnie kolejna porcja dobrych wiadomości, bo LB1 wczoraj straciło jednorazowo aż 17 punktów i spadli na miejsce 33, ale tak jak można się spodziewać, mają wasze wsparcie i dosłownie tak jak w tytule, nie dajecie im odejść. Przed nami Love, Don't Let Me Go.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista.

Louis David Puentes, Golden Summer, czyli Złote Lato, a dziś, moi drodzy, ostatni dzień lata. Naprawdę warto z niego skorzystać, tym bardziej, że jeszcze pogoda za oknem jest nawet przyzwoita. No a przed nami LP, Don't Stop.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
3: What's up, Olem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
3: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
5: Hello, people, this is Holy Molly.
6: Hello, Poland.
7: Hi, we are Blang and Jones.
6: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

DJ Remo i Sickless Shiver niestety tracą, bo wczoraj wylądowali na pozycji 14 i stracili 4 punkty, a dziś już grają dla nas z numerem 23. Przed nami 22 zespół, jednocześnie ekipa K391 i Jensus Stellegard i William Telegard Call Me Up.

0: Hit Planeta.
1: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Hey, my name is Dallas K.
5: Hey, my name is Kami.
6: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towston, czyli 18L.
7: Hi, my name is Sue Summer.
8: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich z

0: Somos Estrellas, czyli jesteśmy gwiazdami, i El Mexico, Big Daddy's Here, Easy, dziś grają dla nas na pozycji 19, a wczoraj na miejscu 32. Ogromny awans, no i widać, że robicie co w waszej mocy, aby przedłużyć lato.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: A teraz przed nami trójka chłopaków z San Diego, którzy zaraz po zagraniu swojego własnego koncertu byli bezlitośnie wyrzuceni z klubu przez ochronę na ulicę. No i to nie wcale za to, że rzucali telewizorami przykładowo, ale to dlatego, że nie mieli jeszcze ukończonych 21 lat, żeby móc legalnie przebywać w barze po swoim własnym występie. Jest to Dawson, Cole i Luke, czyli kalifornijskie trio Almost Monday. Zaczynali grając na zapleczu lokalnego sklepu dla surferów, no a dziś mogą się pochwalić imponującym wynikiem ponad 1,5 miliarda odtworzeń w sieci i koncertami na największych festiwalach. Najtrudniejszy dzień tygodnia co prawda mamy już za sobą, więc tytuł ich wrześniowej płyty Thank God It's Almost Monday idealnie pasuje do naszego wtorkowego popołudnia. No i jak sami podsumowali premierę albumu, album powstawał w najlepszym i najtrudniejszym roku dla naszego życia. To zapis prawdziwych doświadczeń, wzlotów, upadków, bólu i radości. No i czas na najnowszy singiel z tego to wydawnictwa, przed nami French Kids.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Dokładnie tak smakuje lato według Jamesa Blunta. Wczoraj awansowało 7 oczek, lądując na pozycji 17, no i dziś dokładnie tak samo. Najwidoczniej mu się tutaj spodobało. Zostały nam zaledwie 4 minuty do godziny 19, no i przed nami jeszcze spotkanie z Bio, która wczoraj grała na pozycji 22, a dziś zyskuje kolejne punkty. Przed nami Safety Net.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
3: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
2: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
2: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
4: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
2: Dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
2: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w Strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji Stork Lens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
7: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o to jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
6: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko 2 tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
8: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest 5. rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach także także Maja Chwanińska, dla której ostatnie 3 miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro o ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwanińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0, to w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki wyłoni jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
9: Welcome to the club i Zero wraz z Donem Benner.

0: planeta. To tutaj rodzą się potężne hity. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Hey, I'm Evan.
7: And I'm Alex.
6: Together we are Astero.
8: Hi, I'm Perry.
9: Hello, I'm Jesse.
10: Hi, I'm Chi.
11: Hi, I'm Leanne.
12: And we're Lovely.
13: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
14: Hi, I'm Stina.
15: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
6: Hey, hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit Planeta.
16: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio. There's no future.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Feel My Love, jednocześnie Take That i Michael Patrick Kelly, to właśnie oni grają dla nas dziś na pozycji 14, czyli od wczoraj awansują o jedno oczko. No to oznacza, że konkurencja jest naprawdę mocna, bo akurat ta dwójka otrzymuje od was masę wsparcia, szczególnie w komentarzach na Facebooku. I tak swoją drogą pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy są tam obecni, bardzo miło, że jesteście. No ale nie ma co się też dziwić, w końcu słyszymy się w hit planetarnym finale, tutaj poprzeczka jest naprawdę wysoka i wskoczy my na miejsce 13, gdzie dziś gra dla nas Soku, Clear Mind, Enklawa i Pogważymy.
0: Hit Planeta. Najnowsza

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Miley Cyrus, która zastosowała basową perswazję, no i dzięki temu udało się jej awansować o kolejne miejsca, dokładnie 6, no i to właśnie ona otworzyła dziś finałową dziesiątkę. Przed nami z numerem 9 niestety tracący Ale Farben, Same Old Sky, no i zaraz po nim finałowa premiera.

0: Motorhan, Felix Raphael i 3 Awans o jedno oczko. Dziś to miejsce 8. No i na sam finał, zgodnie z zapowiedzią, finałowa premiera z dedykacją dla wszystkich zmotoryzowanych. Przywita nas Calvo, producent, który od lat dostarcza absolutnie milionowe hity, ale jednocześnie z uporem maniaka unika sławy. Tym razem nie przychodzi sam, bo w towarzystwie innego DJ-a, Daza, czyli człowieka, jeśli go znacie, to pewnie wiecie, wszędzie musi wsadzić jakieś funkowe brzmienie, ale robi to w naprawdę pięknym stylu. No i tak oto otrzymaliśmy Enjoy the Ride, czyli po prostu cieszcie się jazdą, a ta może być nawet i bez trzymanki. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: What's up, it's Nick, Afrojack.
13: Hey guys, I'm Dash Berlin.
14: Hey, I'm Sander van Doorn.
15: Hey, what's up, this is Showtek.
16: Hello Poland, what's up, this is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio. Hit Planeta.

Olivia Socha. 16 minut do godziny 20, no i czas podsumować dzisiejsze zmiany. Za nami miejsce piąte, gdzie zagrała Olivia Socha, Rutyna, no i awansowała dokładnie o jeden punkt. A przed nami z numerem czwartym Alex Warren i Emerald Eyes. Alex był waszym ubiegłotygodniowym liderem, no ale nic nie może przecież wiecznie trwać i tak się stało, że Lost Frequencies i Mari Flores zdecydowanie otrzymali więcej wsparcia, ale nie ma co się dziwić, bo ich numer to czysta definicja wakacji. Paraiso z miejscem drugim Mondo, który dokładnie tak jak w tytule nie odpuszcza i ponownie idzie po złoto. Gold zyskuje jeden punkt. No ale moi drodzy, wskoczyć na samą górę będzie naprawdę ciężko, szczególnie, że na samym szczycie rozstawili się bracia Kasperczyk i Mrozu. Wszystko, czego chciałem, no i od wczoraj nie ustępują. Co będzie jutro, wiecie to tylko wy. Przypominam o głosowaniu na stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. No i lada momenty, po godzinie 20 rozpoczynamy wieczór z Muzycznym Radiem. Ostatnie wydanie letniego festiwalu hitów, a lato trzeba zamknąć w naprawdę pięknym stylu. Wieczór natomiast rozpoczniemy standardowo od dżemu, mydła i powidła, także jeśli robicie jesienne porządki, potrzebujecie coś kupić, sprzedać, ogłosić, to trzymajcie telefony w gotowości. No a teraz słuchamy najlepszych z najlepszych.

0: to tutaj rodzą się potężne hity.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: A sytuacja na drogach dziś naprawdę spokojna, niezależnie od tego, gdzie spojrzymy, czy na naszą królową polskich dróg A4, czy na autostradę A1, A2. Utrudnień nie widać niemalże nigdzie. Nie generują ich także prace drogowe, które oczywiście napotkacie. Bardzo podobna sytuacja na drogach ekspresowych S5, S3, S8, S6. Drogi krajowe również przejezdne, niezależnie od tego, w którym kierunku albo z którego kierunku podróżujecie, przejazd powinien być zupełnie bezproblemowy, no i trzymamy kciuki, żeby dokładnie tak pozostało. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
1: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja. Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
4: Czas na wiadomości.
7: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
8: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
7: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. 2 oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii 2 duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
9: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
7: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
10: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publiczny. publicznego systemu ochrony zdrowia, gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
7: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol, rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.
4: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Reklama.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: się aż powiedzieć Hit the Road Jack, ale nie w tym przypadku. To był Gary Chaos i Jack Hits the Road, czyli Jacek, który uderza w drogę, no a my zaraz uderzymy w wir ostatniego podczas tego roku letniego festiwalu hitów czy Strefy 79. Patryk Łasica, witam was, ale jak wiadomo, przed imprezą potrzebna jest porządna kolacja, czyli kolejne wydanie Jamu, więc jeśli macie ochotę coś sprzedać, kupić, zamienić, ogłosić, to nasza antena jest do waszej dyspozycji, tak samo jak numery telefonów 757-646-646 albo końcówka 645. Bez dodatkowych opłat, jedyny warunek to dodzwonić się do studia.
1: Autopromocja.
2: Jam, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Jam, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Halo.
0: Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
3: Dobry wieczór, chciałem kupić te, przepraszam bardzo, chciałem zamienić dwie przyczepy, jedna wywrotka z papierami, druga bez, za prasę Z224 z kostkującą Polską pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
4: Halo?
0: Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
4: Witam, witam. Mietek Karpacz.
0: Witamy serdecznie.
4: Ponawiam ogłoszenie. W ładnym stanie Ostrówek, tylko sprzęgło nawaliło. Do sprzedania albo szukam mechanika, który zrobi mi sprzęgło. Wynająłbym warsztat lub halę wjazd do Karpacza. No i taki mam super sprzęt do fitness. To jest wakum w saunie, zbieżnia z pochylnią. Rower też w saunie, no to super nowy sprzęt do pensjonatu. Na swój użytek i mieszkanie do wynajęcia w Mysłakowicach. Telefon 603-622-848. Dzięki.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam. A ja bym zakupił jakiś stary motocykl lub motorower z okresów PRL-u. Szukam na przykład takiego motorka jak WSK, MZ, Junak, Komar, Jawa, jakaś motorynka, Simpson oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci do tych starych motorków, jakieś może komuś zostały pozostałości, jakieś silniki, kartery, pokrywy, siedzenia, ramy, koła. No wiadomo, jakieś części, nawet drobiazgi mnie interesują oraz literatura ta stara o motorkach. I takie drugie ogłoszonko. Szukam ciągnika typu Ursus C330 lub C360 w stanie obojętnym. I mój numer telefonu.
0: Tak.
5: 731. 847.
0: Tak.
5: 430. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
2: Jam, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
6: Halo, dobry wieczór.
0: Witamy, jesteśmy na antenie.
6: Grzegorz z LWK Śląskiego. Ja mam do sprzedania Citroena C4 Grand Picasso z roku 2014. Samochód jest od 7 lat użytkowany przeze mnie i przez moją żonę. Samochód jest w bardzo dobrym stanie, silnik 2000 pojemności diesel. Więcej informacji pod numerem telefonu 607-771-504.
0: 504. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę. Halo, halo.
7: Dobry wieczór, Marek z Jeleń Góry.
0: Witamy, Marku.
7: Sprzedam Volkswagena Turana. 2,7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni. Także mam Nissan Note 1,5 w dieslu, 2,6 rok. I felgi aluminiowe 17 i pasujące do Audi, do Volkswagenów i podobnych aut. Więcej pod telefonem informacji 692 100 358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
0: Pozdrawiamy również, dużo zdrówka. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
8: Halo?
0: Jesteśmy na antenie, witam.
8: Dobry wieczór. Ja mam do sprzedania Volkswagena Sharana, 2007 rok, na lusie, srebrny metalik, 2007 rok, poliftowy model z tylnymi światłami też poliftowymi, dwa komplety kół, dwa kluczyki, auto jest w bardzo dobrym stanie, bez korozji, więcej informacji pod numerem 880 270
0: tak.
8: i 069. Pozdrawiam muzyczne.
0: Pozdrawiamy Ciebie również. Do usłyszenia. No i przejdźmy do ogłoszeń. Pierwsze z nich: odkupię frezy, tarcze, wiertła, gwintowniki, płytki do metalu, każda ilość. Tutaj numer telefonu 663-562-307 i dokładnie ten sam słuchacz również kupi płyty winylowe, CD, kasety, sprzęt RTV, każdą ilość i podaję ponownie numer 663-562-307. I witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam serdecznie. Tadeusz Skarpacza się konie.
0: Witam, Darku.
9: Mam do sprzedania Renault Trafic 2008 rok, dwulitrowy dieselek, 100, tam bodajże 14 koni. Auto technicznie jest sprawne, do sprzedania za nieduże pieniądze. Więcej informacji pod numerem 505 950 201.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No i to był ostatni telefon na dziś. Jeszcze na sam finał ogłoszenie. Sprzedam Ford Mondeo MK5 Kombi 2.0 TDCi, 210 koni, stan bardzo dobry, maksymalna opcja. Bez wkładu to miejscowość Lubań i numer telefonu 793-602. Jeszcze raz numer telefonu 793-602. No i kolejny porcję dżemu napotkacie na falach muzycznego radia już jutro o tej samej porze, także gorąco Was zapraszamy. A teraz przechodzimy do części muzycznej i rozpoczniemy od spotkania z Sanach.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

James Arthur, Styl i Skepta dziś u nas w rolach głównych, zatem Music News w męskiej odsłonie i to właśnie ci artyści będą z nami przez najbliższe minuty. Tomek Dudkiewicz i kolejne wieści ze świata najnowszej muzy. Witamy i zapraszamy. To był fenomenalny rok koncertowy dla Jamesa Arthura. Artysta zakończył swoją pierwszą całkowicie wyprzedaną europejską trasę koncertową, a następnie wyprzedaną trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii, w ramach której zagrał dla łącznie 40 tysięcy fanów podczas dwóch wieczorów w londyńskiej hali O2. Następnie wystąpił na wybranych największych festiwalach na świecie. Podczas części koncertów pojawiał się wyjątkowy, niespodziewany element programu. Zupełnie nowa piosenka, która wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, a zasypujących profile społecznościowe artysty pytaniami o datę premiery. Ten moment właśnie nadszedł. James prezentuje długo wyczekiwany singiel Waste My Tears. Już pierwsze odsłuchanie Waste My Tears wyjaśnia, skąd tak duże emocje wokół tego utworu. Refren ma potencjał, by stać się największym w całej karierze Jamesa. Chropowaty, soulowy wokal artysty pełen jest szczerych emocji i determinacji, a całość wspierają potężna produkcja oraz rozświetlające brzmienie churalnych partii gospel. Równie mocne jest przesłanie piosenki. Niezależnie od tego, z czym się zmagasz, utwór przypomina, że właśnie ty, taki jaki naprawdę jesteś, jesteś ważny i wartościowy. James Arthur o tym utworze mówi tak. Ta piosenka opowiada o świadomości własnej wartości, uwolnieniu się od rzeczy, które nie zasługują na naszą energię i o tym, by iść naprzód bez oglądania się za siebie. Jednym z moich ulubionych wersów jest "Nie przestawaj być sobą" i mam nadzieję, że dla was również będzie miał on szczególne znaczenie, dodał artysta. Teraz coś z naszego rodzimego podwórka. Paranoia to trzeci numer promujący nadchodzący album Szczyla Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Piosenka zanurzona jest w klimacie niepokoju, nadmiernego analizowania rzeczywistości i poczucia ciągłego zagrożenia. Oszczędna, gęsta atmosfera utworu podkreśla jego introspektywny charakter i odsłania mroczniejszą stronę Szczyla. To numer, w którym napięcie budowane jest nie przez nadmiar środków, ale przez konsekwentnie utrzymywany ciężar emocjonalny. Singiel jest kolejnym elementem historii opowiadanej na albumie Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się wzajemnie przenikać. Paranoia dokłada do tej układanki kolejną perspektywę i rozwija świat, który Szczyl buduje wokół swojego nowego materiału. Music News. I na koniec Skepta, który powraca z utworem Innocent Smile, nowym singlem z nadchodzącego albumu The Fork and Knife. W nagraniu gościnnie udział wzięli Chase & Status oraz Sax z zespołu Madness. Piosence towarzyszy ambitny teledysk zrealizowany w Londynie przez uznanego reżysera Aidena Zamiriego. Innocent Smile ukazuje inne oblicze Skepty, łącząc jego charakterystyczną charyzmę i styl z produkcją balansującą między rapem, elektroniką a brzmieniami klubowymi. Utwór wpisuje się w szerszy koncept albumu The Fork and Knife, płyty ukształtowanej przez głębokie zakorzenienie artysty w brytyjskiej kulturze muzycznej od grime'u i UK, garage po house, jungle oraz muzykę rave. To tradycyjnie jeszcze łapcie kilka premier, jakie wylądowały na falach muzycznego radia. Billy Idol, Cradle of Love w remiksie Rihaba, Iban, I'll Leave It All Behind i Lena Moonlight z nową piosenką Letni Wiatr. Music News i Tomek Dudkiewicz, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego następnego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Informacyjne podsumowanie dnia przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Drogowe utrudnienia na A4 i poważne kłopoty motocyklisty, który próbował przekupić policjantów, ale będą też dobre wieści. Darmowe dojazdy do szkół i wielkie sportowe emocje w Karkonoszach.
0: Muzyczne radio.
2: A zaczynamy od ważnego przypomnienia dla kierowców podróżujących autostradą A4, gdzie wystartowały remonty zjazdów. Drogowcy pracują już na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność i zdjęcie nogi z gazu, informuje Magdalena Szumiata, rzecznik generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: W sumie wyremontujemy 5 węzłów. W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Jadąc autostradą A4 w kierunku Zgorzelca, nie wjedziemy na węzły Budziszów i Kąty Wrocławskie. Wyznaczone są objazdy poprzez sąsiednie węzły. Informacje o obowiązujących objazdach znajdują się na znakach tymczasowej organizacji ruchu, a także są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Wartość całej inwestycji, którą realizuje firma Budimex, wynosi prawie 5 700 000 zł. Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada bieżącego roku.
2: Ostrożność na drodze to jedno, a znajomość przepisów i policyjnych realiów to drugie. Przekonał się o tym kierowca jednośladu, dla którego rutynowa kontrola skończy się przed sądem, a mogło skończyć się na mandacie w kwocie 300 zł.
4: Pan zdaje mi 200 zł?
5: Tak, i leci dalej.
4: Leci pan dalej?
5: Tak.
4: Bez punktu, bez mandatu?
5: Tak jest.
4: Ale to nie robię pan.
5: No przepraszam.
4: No nie, nie.
5: W sumie. Nie, no nie.
4: Dobrze,
5: no.
4: Teraz tak, zabezpieczę po 200 zł. W tym momencie...
5: O Jezus, no.
4: Ja chciałem pan przestępstwo w postaci próby przekopienia policjanta celem odstąpienia od czynności służbowych.
5: No, no, bez przesady, panowie.
4: Mogło się skończyć na 300 zł, właśnie się pan władował. Dlatego w tym momencie pan jest zatrzymany, wykonuje pan nasze polecenie.
6: Łapówka w zamian za odstąpienie od wręczenia mandatu nie przeszła i przejść nie może. Policjanci drogówki już od dłuższego czasu mają w mundurach kamery rejestrujące przebieg interwencji, a więc przymknięcie oka przez policjanta na łamanie przepisów nie wchodzi w grę, a wszelkie niemoralne propozycje muszą zakończyć się tak, jak w przypadku 69-letniego motocyklisty w Długołęce. Został tam zatrzymany za przekroczenie prędkości i jechał 75 km na godzinę na obowiązującej 50. Policjanci nałożyli na niego 300 zł mandatu i 5 punktów karnych, zgodnie z taryfikatorem. Podkreślali też, że gdyby kierowca jechał o 1 km szybciej, dostałby 500 zł mandatu, a więc i tak ma szczęście w nieszczęściu. Mężczyzna jednak chciał szczęściu nieco bardziej dopomóc i próbował wręczyć policjantom 200 zł w zamian za odstąpienie od czynności. Teraz będzie tłumaczył się przed prokuratorem. Został zatrzymany, a pieniądze zabezpieczono jako dowód. Za udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w celu skłonienia funkcjonariusza publicznego do naruszenia przepisów prawa grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Jak podkreśla Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, stróż prawa ma obowiązek stanowczo reagować na każdą próbę przekupstwa. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Uczniowie w powiecie bolesławieckim mogą z komunikacji publicznej korzystać za darmo. Od 1 września działa tam program wyrównywania szans edukacyjnych. Jak sprawdza się w praktyce, o tym Andrzej Stefańczyk.
7: Po pierwszym miesiącu działania programu powiat podsumowuje jego efekty. We wrześniu wydano prawie 1600 darmowych biletów. Z programu korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale także uczniowie z powiatów ościennych, którzy dojeżdżają do szkół przewoźnikiem obsługującym program, czyli PKS-em Bolesławiec.

0: Mówi Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. To ponad 40% wszystkich uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez powiat.
1: Patrząc na to, że liczba całkowita uczniów to jest prawie 4 tysiące, to jest to ponad 40% uczniów dojeżdżających dojeżdża do szkół za darmo.
0: Najwięcej uczniów korzystających z programu mieszka w gminach Bolesławiec i Nowogrodziec. Łącznie z gmin Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica i Gromadka pochodzi około 1460 beneficjentów. Kolejnych 135 uczniów przyjeżdża do bolesławieckich szkół spoza powiatu. Program kosztuje powiat więcej niż początkowo zakładano.
1: Koszt to jest ponad 250 tysięcy, ten miesięczny.
0: Dla rodzin oznacza to wymierne oszczędności. W zależności od trasy miesięcznie bilet kosztuje od około 100 do nawet 200 zł. Program bilet obowiązuje w roku szkolnym 2026-2027 do końca czerwca przyszłego roku. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Przed nami 20. edycja rowerowego biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Rywalizacja rozegra się na dystansach od 20 do ponad 100 kilometrów. Będą też dwa dystanse dla dzieci i zupełna nowość, poranne kręcenie na śniadanie. To świetna okazja, by najbliższe dni spędzić ciekawie i aktywnie. A zachęca do tego rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
3: To jest taki nowy pomysł, ściągnięty troszeczkę z naszego letniego biegu Piastów, gdzie bieg śniadaniowy cieszył się dużym powodzeniem. To jest taki bieg rekreacyjny, którym przede wszystkim chodzi o integrację uczestników, zakończony wspólnym śniadaniem, wspólną rozmową. Piątek, dziewiąta, hotel Bornit. Jedziemy sobie na rowerkach około 20 kilometrów, a potem się spotykamy na śniadaniu, rozmawiamy, po prostu jesteśmy razem. Następnego dnia, 26, dania główne, to jest Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, czyli w kolarstwie górskim, ale żeby dopełnić ten program, to jeszcze muszę wspomnieć o wyścigu na gravelach, też na dystansie prawie 100 kilometrów, jak również rowerową przygodę mamy dla dzieci na 300 metrów i na kilometr. Także serdecznie zapraszamy do Szklarskiej Poręby Jakuszyc w nadchodzący weekend.
2: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w parku handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Po reklamie.

0: Panie i panowie, startujemy!
1: No i czas najwyższy zamknąć tegoroczne lato w naprawdę pięknym, muzycznym stylu i właśnie to czeka na was do samej północy. Trzymajcie się mocno, bo wir festiwalu porywa i nie pyta, ale naprawdę dziś będzie warto dać się porwać. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Dr. Matthew One Day.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: A teraz te wspomnienia pojawią się na pewno. ATB, The Fields of Love.

dip it and ride with this. Flip it.

Rok 2015, Sun Goes Down, jednocześnie David Guetta, Showtech, Magic i Sonny Wilson. Zostało nam zaledwie 3 minuty do godziny 21. O 21.00 wiadomości i powiemy wam słów kilka, przykładowo o półfinale siatkarskiego Euro, ale na sam finał jeszcze festiwalu Dub Dog Zizark i Stolen Dance.

0: Festiwal Hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 21.
1: Czas na wiadomości.
3: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
4: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
3: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o hamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
5: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym, czy takim powiedzmy poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
3: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
3: Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
7: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
3: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Festiwal hitów w Muzycznym Radiu.

0: Silence is my company, czyli cisza jest moim towarzyszem, no ale na pewno nie jest towarzyszem słuchaczy muzycznego radia. To jest Katrax, mamy 8 minut po godzinie 21, no i słyszymy się w kolejnej części festiwalu hitów, a na horyzoncie Ralph Martin i zupełna nowość Mama Sita.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Rock i A7S Monster. No a teraz, moi drodzy, uwaga, bo wskakujemy do lat 90. Tutaj czeka na nas Black Attack i Bang Bang.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Griffin, Witten, Norma, Jean Martini, Dance Through the Night, czyli przetańczyć całą noc, niczym w utworze Anny Jantar. Co prawda Anny teraz na falach muzycznego radia nie usłyszymy, nie ta epoka, ale jeśli lubicie klimaty XX wieku, to koniecznie zostańcie z nami, bo za dokładnie 27 minut spotkamy się w strefie 79, czyli paśmie, które jest naszym radiowym wehikułem czasu. No i zakończymy lato w naprawdę pięknym stylu, a teraz na falach festiwalu Bashkar, Dana Williams i Nobody's Perfect prosto z Hit Planety.
1: Festiwal Hitu.

Lawrence Hibeka, Crazy Biza i Music is the Answer. Mamy 3 minuty do godziny 22, czyli do naszego spotkania w strefie 79, gdzie Was gorąco zapraszam. No i na sam finał festiwalu, ostatniego festiwalu lata jeszcze, Pachanga, People of the World.

0: Muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci
3: też w testowych 3 miastach Polski.
1: Autopromocja.

0: Zachował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym. Tania pochwał i cała lista su Trumpa. Amerykański prezydent ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
1: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
0: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
2: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
3: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
0: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
4: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
0: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry, tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jetlag.
5: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
0: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: McCartney i Ring Me Honey, czyli zadzwoń, kochanie. No i uwaga, to ostatni dzwonek lata, 22 dzień września, już tak naprawdę ostatni wieczór września. No a przed nami program, w którym powracamy do najlepszych lat w okresie muzyki, czyli XX wieku. No i wspólnie z wami będziemy odkrywać na nowo to, co już dobrze znane, klasyczne, ale jednocześnie zawsze ponadczasowe i aktualne. Patryk Łasica, witam was gorąco, tych, którzy słuchają w podróży, tych, którzy są z nami na Facebooku, a jest was naprawdę wielu. No i zacznijmy od propozycji, która pojawiła się w komentarzach. Doroto, pozdrawiamy cię, dziękujemy i myślę sobie, że był to strzał w dziesiątkę.
1: Strefa 79.

0: Just get away.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

Gary Moore i After the War, czyli po wojnie. No i miejmy nadzieję, że kiedyś te czasy nadejdą. Czy jest w ogóle taka szansa? Zapewne tak, no ale wszystko musiałoby się zupełnie zmienić. Szczególnie w systemie społecznym. Największą ironią wojny jest to, że w imieniu i na rozkaz polityków ludzie wzajemnie zabijają się, mimo tego, że żadna ze stron tak naprawdę tego nie chce. No ale jak padnie rozkaz, to też nie ma takiego poczucia odpowiedzialności. Moim zdaniem personalnym największą odpowiedzialność powinni odczuwać ludzie, którzy mimo wszystko na sam koniec podadzą sobie ręce, no i zarobią na tej śmierci miliony dolarów. Marek Edelman, jeden z liderów warszawskiego powstania, powiedział, że najważniejsze jest życie, ale jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność, a potem oddaje się życie za wolność i nie wiadomo, co jest najważniejsze. I chyba najważniejsza jest miłość, bo tylko ona ma na tyle mocy przebicia, aby zdusić tą nienawiść w zarodku. No i w nawiązaniu do tematyki wojennej posłuchajmy utworu OMD, który został zadedykowany ofiarom Hiroshimy, Enola Gay. Dokładnie tak nazywał się bombowiec, który zrzucił bombę.

Bacardi Feeling, czyli uczucie Bacardi. No tak mogło być, szczególnie podczas waszych tegorocznych wakacji. To była Kate Janai, lata 90. A teraz zapowiedź tego, co nadchodzi, ale miejmy nadzieję, że jednak się nie ziści, że przed nami wyłącznie piękna, złota jesień. Mateuszu, pozdrawiamy cię, dziękujemy, no i słuchamy. Przed nami czerwone gitary i ciągle pada.

0: Purple Heads i History Repeating, czyli historia lubi się powtarzać. No pytanie, czy faktycznie się powtarza, czy po prostu nic się nie zmieniło poza postępem technologicznym i zasadami społecznymi. Każdy wiek rządził się swoimi prawami i a propos też historii. Dziś mamy 22 dzień września. Bardzo ważna data, szczególnie dla wszystkich fanów hard rocka. Wyobraźcie sobie teraz pochmurny angielski dzień w roku 73. No i w niewielkim butiku z ubraniami w North Yorkshire za ladą stoi 22-letni chłopak z burzą loków. No i pracuje tam głównie dlatego, że to jedyne miejsce w okolicy, gdzie szef pozwala mu nosić długie włosy, a w portfelu jest pusto. No i w przerwie między układaniem spodni przegląda magazyn Melody Maker i widzi małe ogłoszenie ze zdjęciem Johna Lorda, w którym było napisane tak: zespół Deep Purple nadal szuka wokalisty, rozważymy kandydatury amatorów. To wszystko stało się po odejściu Jana Gillana, który opuścił grupę, no i pozostawił Purple trochę pod ścianą. No i do sklepu wszedł znajomy tego chłopaka, zerknął na gazetę i odparł cynicznie: ty się powinieneś zgłosić, po czym wyszedł wybuch śmiechem. A ten wyśmiany chłopak to nasz dzisiejszy solenizant, urodzony 22 września w roku 51, David Coverdale. Dziś skończył 75 lat. Wówczas poczuł ucie ambicji, zamknął sklep, wszedł do budki telefonicznej, zadzwonił pod numer z ogłoszenia, no i wysłał zespołowi swoją kasetę demo i mimo braku profesjonalnego doświadczenia, mimo strachu przed fochami legendarnego Richiego Blackmoora, stanął przed mikrofonem na przesłuchaniu, no i dosłownie zniszczył system swoim głosem. Także dosłownie od układania koszul na półce do frontmana największego rockowego zespołu na świecie dzieliło go zaledwie kilka dni. Zanim poszedł na swoje, by założyć Whitesnake, nagrał z Deep Purple naprawdę wiele ciekawych pozycji, nawet jeden album. Jest to oczywiście Burn. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

Ruby and Grey, czyli niebieski za szarym. 5 minut po godzinie 23, a przed nami In the Mood i jednocześnie ostatni jednorożec.

In Mood, Juliet i The Last Unicorn, czyli ostatni jednorożec. Także jeśli kiedykolwiek ktoś wam powie, że jednorożce nie istnieją, to tutaj mieliście dowód niepodważalny. No i możecie oczywiście wtedy polecić muzyczne radio. Mamy 9 minut po godzinie 23, a teraz czas na utwór, który zaproponował Wiesław w ramach pożegnania lata. Dziękujemy, pozdrawiamy. No i przywitajmy Bajm i Jezioro Szczęścia.

Piękny utwór. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. No i widać, że was to też poruszyło, bo telefony się rozdzwoniły. No i czas na specjalną dedykację od Patryka dla Karoliny. Przed nami Mamas and Papas.

Adrian Gurowicki, klasik od naszej słuchaczki Krystyny, z pozdrowieniami dla wszystkich w ostatni dzień lata, no już tak naprawdę wieczór i ostatniego minuty. Pójdźmy dalej, na horyzoncie Echo, The Bunnymen, The Killing Moon.

0: Big Mountain i Baby I Love Your Way i patrząc na zegar można powiedzieć, że jest to one way ticket, ale nie na księżyc, raczej bilet w stronę jesieni, która oficjalnie przywita nas już za 13 minut. Ostatnie minuty lata, czas ucieka, no i wypadałoby się pożegnać i podziękować za dziś. Patryk Łasica, spokojnej nocy, udanego nowego jesiennego dnia, no i oczywiście do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.